104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

Reklama. Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.

0: okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama. Ponton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w

Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim.

0: Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
0: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

Bonton Radio i wszystko gra. Słuchacie Bonton Radio.

0: and running, running, and running, running, and running.
1: My się poznaliśmy w Anilinie, właśnie kiedy ja byłam wolontariuszką. To było hospicjum dla chorych na AIDS. Na pierwszym piętrze był odwyk chyba dla młodych ludzi. On był pacjentem i Darek był jedyną osobą, z którą utrzymywałam kontakt od tamtej pory. Także wiem, że kiedy ja zaczęłam podróżować, zawsze wysyłałam kartkę. Wiem, że on tak się strasznie tułał i nie mógł sobie znaleźć miejsca. I wtedy właśnie, i taki był bardzo pełen nienawiści do świata, takie było poczucie w nim krzywdy i wtedy to straciliśmy kontakt na bardzo, bardzo długo, na parę lat.
2: Poznałem dziewczynę młodą, chwaliła mi się, że ona ma amfetaminę i że sam zamierza sobie w Sylwestra wziąć. No ja stwierdziłem, że skoro ona, to ja też chcę. Brakowało pieniędzy właściwie na wszystko, przeprowadziliśmy się do takiego małego pokoiku, właściwie w piwnicy za 300 zł, bo mi zostawało z wypłaty 550 zł. No, w dzielnicy Wawer dziewczyna moja nie pracowała, bo ona się w sumie uczyła jeszcze. Dla mnie to był świetny pretekst, że nie ma pieniędzy, ja muszę jeździć grać gdzieś na centrum albo na starówkę grać na gitarze. No a skądś muszę mieć siły, żeby po 7 godzinach pracy brać gitarę i jechać, więc czułem się usprawiedliwiony, bo to w krótkim czasie doszło do ilości, że ja dziennie gramat spokojnie zużywałem. I tak miał dzień za dniem. Zacząłem mieć takie odczucia, że coś, nie wiem, czy mnie śledzą, czy coś, że coś się dzieje jakiegoś dziwnego. Że ludzie chcą mi coś przekazać, że ja sobie stwierdziłem, że ja mam na pewno psychozę po tych narkotykach. Rozstaliśmy się z tą dziewczyną, ja się musiałem wyprowadzić. Grałem na prostej tam przy metrze centrum i tam był kościół uliczny. I oni tam mieli nabożeństwo, kusili słowo. I zacząłem ich wyzywać, że wciskają ciemnotę ludziom, że okłamują ludzi i sam nie widząc tego, że ja okłamuję nawet samego siebie. Grając na pawilonach, ktoś do mnie podszedł i powiedział, na co zbieram. No to ja mu jak zwykle to samo, że zbieram na czynsz, na jedzenie, bo mam komornika na wypłacie. A on mówi do mnie, a czemu nie pojedziesz tam, skąd pochodzisz? Ja mówię, czemu? No bo wiesz, zawsze to rodzina, bliżej i ten. Pomyślałem, że to całkiem niezły pomysł.

Na Śląsku są tańsze mieszkania i może jakoś by to szło połapać wszystko. Poszedłem wtedy na dworzec, ja wtedy miałem trochę gorączki, bo miałem stan zapalny w ranie. Poprosiłem dwoje młodych ludzi, żeby mi kupili tabletki przeciwgorączkowe i coś do picia. I nie ma problemu tam, ale czy oni się mogą mnie pomodlić? Ja mówię, jak wam to pomoże, to się modlić. Pomodlili się, ja wsiadłem potem w pociąg, pojechałem na Śląsk. Chciałem się, nie wiem, może u siostry przemieszkać te parę dni, nie wynajmę mieszkania. Siostra moja niewiele myśląc wsadziła mnie w samochód, zawiozła mnie do schroniska, a ze schroniska zawieźli mnie do schroniska do kluczy. Przy zborze zielonoświątkowym, gdzie kierownik powiedział wieczorem, mam o 18 zejść na nabożeństwo. No wszyscy poszli potulnie. Ja stwierdziłem, że będę miał chwilę, żeby odpocząć i się zrzemnąć. Po nabożeństwie przychodzi do mnie kierownik i mówi, dlaczego nie byłeś. Ja mówię, bo byłem zmęczony. Poza tym mówię, nie wierzę w Boga, więc nie będę chodził. Żeby mi to było ostatni raz, bo sobie inaczej pogadamy do mnie. Ja mówię, inaczej to znaczy jak? Mówię, nie, to jest za dużo. Stwierdziłem, że nie, no ja mam lepszy plan na swoje życie. Pojechałem ten swój plan realizować. Wynająłem mieszkanie w Bytomiu. Już jadąc z tych kluczy, już się skontaktowałem z dealerem. No i tak naprawdę w tym mieszkaniu to ćpałem. W pewnym momencie dostałem zakażenia bakteryjnego, że choruję na porfirię skórną. No to było powikłanie i pokazałem się, zrobiło mi się takie wszędzie na nodze prawej bąble, jak po oparzeniu. Tylko że ta woda hematyczna ma to do siebie, że nie jest jak po oparzeniu, że pod spodem się tworzy naskórek, tylko ta woda wyżera wszystko, co jest pod spodem. No i wyżarło mi do gołego mięsa, do gołych mięśni wszystko. No i kiedy się pootwierały te rany, to ja się załamałem tą nogę. Ja trafiłem z powrotem do Chorzowa, do szpitala. No, oczyścili mi te rany i tak dalej, wysłali mnie z powrotem do Anielina. I kiedy ja przyjechałem do Anielina, zobaczyłem te swoje nogi. Załamałem się totalnie i dostałem zasiłek z opieki, kupiłem sobie telefon. No i skontaktowałem się ze starymi znajomymi przez Facebooka. Jedna ze znajomych do mnie przyjechała z dealerem, więc już miałem znajomego dealera w dodatku stamtąd z Otwocka. I wszystkim mówiłem to, że ja nie mam siły po prostu składać moje życie kolejny raz do kupy. Stawiać czoła komornikom, rehabilitować się, szukać pracy, szukać mieszkania, że ja już nie mam siły, że... I tak jak tam leżałem w tym hospicjum 2 lata, no ja już premedytacją się zabijałem, bo czułem swoje nerki, jak mi się dają, czułem wątrobę. Ale brałem jeszcze więcej, jeszcze częściej, żeby tylko jak najszybciej. Lekarz kazał mi poddać testom i jak zrobiłem te testy, wyszło mi tam 2 narkotyki. Mnie z tego środka wydalili. Przyszła pani socjalna, która dała mi kartkę z wykazem schronisk, gdzie jest ile miejsc wolnych i z numerami telefonów. I w żadnym nie było miejsca, żeby mnie przyjąć. Jedyne miejsce, gdzie mogłem przyjechać, były Klucze właśnie, skąd wyjechałem 2 lata wcześniej. No i stwierdziłem, dobra, no to jadę sprzątać ten bałagan. I po przyjeździe do tego schroniska, któregoś dnia usiadłem na łóżku i tak sobie myślałem, że tak dobrze mi było w tym Anielinie. Dwuosobowa sala. Telewizor właściwie do mojej dyspozycji. Jedzenie pod nos. Wózkiem gdzieś.

0: 10-15 metrów zapalić. Co mi odbił mnie? I w tym momencie ja poczułem, nie usłyszałem, poczułem przed sobą pytanie: Darek, ale co ty tam tak naprawdę robiłeś w tym hospicie? Nie wiem, chyba po raz pierwszy w życiu sam przed sobą przyznałem się, że tak, ja brałem tam narkotyki, nie? I nagle stanęły mi przed oczami wszystkie te słowa mówione przez ludzi przez okres mojego ćpania, że muszę Panu Jezusowi oddać życia. I miałem takie pragnienie we mnie, nie? Na drugi dzień akurat była niedziela i pojechałem na nabożeństwo, oddałem swoje życie Jezusowi i po powrocie robiłem herbatę i przyjeżdżała dziewczyna na wózku i mówi: zobacz, jaka wielka tęcza. Ja się obróciłem. Tam naprzeciwko mojego łóżka było takie okno 2x2. Stała ogromna tęcza. I dla mnie to był znak po prostu tego, co się wydarzyło, co się stało, nie? I Bóg zaczął mi otwierać oczy na to, co się działo w moim życiu przez ostatnie w sumie 2 lata, nie? Tam w Warszawie bym się zabił po prostu.
1: Ja wtedy mieszkałam już w Szkocji i pewnego dnia przeczytałam artykuł o chłopaku, który mówił o swoim nałogu. Miał na imię Darek i nie pamiętam, gdzie to było, gdzieś w internecie, w jakimś magazynie, w jakiejś gazecie. I tak sobie myślę, kurczę, to jest chyba ten Darek, którego znam z Anilina. I napisałam do redaktora tej gazety. Oni przekazali wiadomość Darkowi, Darek się ze mną skontaktował i naprawdę mnie to zainteresowało, co się stało z nim, bo było to tak bardzo inne od tych wszystkich wcześniejszych jego doświadczeń. Od tego momentu mam już jakby praktycznie mniej więcej regularny kontakt, utrzymujemy, średnio rozmawiamy, no nie wiem, teraz troszeczkę częściej, myślę, że tak raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc.
0: Właściwie od mojego nawrócenia. Niby mój stan fizyczny był ciutkę lepszy, ale nie było postępów. Od tego momentu ja poczułem wtedy takie uwolnienie. Te rehabilitacje, ja się nie rehabilituję nawet na rehabilitacji, tylko tu w domu, sam. I postępy są takie po prostu, że ja sam jestem naprawdę w szoku. Naprawdę mam siłę do tego, żeby stawiać czoła komornikom i tam wszystkim. Rok temu miałem takie zdarzenie, że usłyszałem w moim ciele właściwie takie mocne odczucie. Kup sobie nowy komputer, bo niedługo pójdziesz do pracy. Kiedy przedłożyłem orzeczenie, złożyłem wniosek tak od niechcenia, w sumie te 500+. Ja mówię, jak już ten to. Po czym przyszło do mnie pod koniec kwietnia zawiadomienie, że przydzielili mi na rok zasiłek 500 zł i nadpłatę będę miał od stycznia, kiedy złożyłem. Przyszło mi na konto równe 2,5 tysiąca złotych. Akurat mi ten komputer starczyło. Ja go kupiłem, na drugi dzień zajęli mi konto komornik.
1: Wygląda o wiele lepiej. Wygląda po prostu młodziej niż 20 lat temu. Naprawdę, naprawdę wygląda młodziej. To, co jest na pewno ogromną zmianą, to to, że jest bardzo, bardzo dużo mówi o Bogu i czasami jest to jedyna rzecz, o której mówi, ale nie jest już pankowcem, którym był przez jakieś 40 lat. Ja nie wiem, ile on dokładnie ma lat. Ale jest bardzo pozytywny. Jest na pewno zupełnie inną osobą niż taką, jaką poznałam 20 lat temu.
0: No ale komputer miałem. Pracę też. Ogłoszenie sprzed roku w sumie. Nie pisało nieaktualne, ale było sprzed roku. A mówię, wyślę. A na drugi dzień dostałem maila, że jednak aktualny, że taką dokładnie taki projekt będą startować. Podpisałem umowę. No i tak od wtedy jestem w sumie zatrudniony. Dostałem się do szpitala na zabieg, za którym chodziłem od pół roku do chirurgów. Chcą mi zrobić przeszczep po tej radioterapii, bo okazało się, że to był rak płaskonabłonkowy, że będę musiał przejść radioterapię. Będąc na oddziale, ja otwarłem sobie kiedyś taką aplikację z Biblią na co dzień i tam było o to sprawie, że zabliźnią się twoje rany. I ja czułem po prostu, że to Bóg do mnie mówi. Ja czułem, że to jest do mnie. Idę po prostu za tą obietnicą i Widzę, jak Bóg wszystko

0: moim życiu układa. Po radioterapii zrobią mi przeszczep.
1: No, tak naprawdę mu się układa w życiu. Ma bardzo dużo szczęścia. Bardzo, jakby ja bym to powiedziała, błogosławieństwa Bożego. I za każdym razem, kiedy coś się u niego nowego dzieje, to do mnie dzwoni i się chwali, że wszystko idzie do przodu, że coraz lepiej jest jego zdrowiem. No właśnie, że to mieszkanie socjalne, które jest naprawdę śliczne.
0: Częściej się spotykam z siostrą tutaj z Pyskowic, ze starszą ze sióstr. No ona sama mówi, że no nade mną całe życie czuwała jakoś opatrzność, nie? Że nawet teraz z tym mieszkaniem, że to ludzie tyle lat czekają na mieszkania, a ja się zgłaszam do mieszkania socjalnego, jestem 111 na liście, czy tam to któryś, przesunęli mnie w końcu na 30 któreś, a nagle nic z tego nizowego mnie tam spoza kolejki wzięli, dali mi mieszkanie tutaj i proszę, Darek wrócił na Śląsk, dostał mieszkanie.
1: Widziałam jego mieszkanie tylko, pokazał mi na wideo, ale za każdym razem mnie zaprasza. No, także ma pracę. Byłam w szoku, że ktoś taki mógł się tak bardzo zmienić, tak powiem. Nawet nigdy nie myślałam, że to się wydarzy.
0: Ja dziękuję Bogu za jego miłosierdzie po prostu, że ja to tak widzę, że właściwie miałem nienawiść do Boga, do religii, do tego w sumie z tego powodu, że tego nie znałem.

0: prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie. Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
1: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
0: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
4: Dziś przelotne opady deszczu, burza, lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu kraju, i znów ciepło, od 19 do 20 stopni na wybrzeżu, a także gorąco, do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju i do 33 na Kujawach.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama. Bon.

0: that funny.
1: Reklama.
2: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Reklama. Bon ton.

0: Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczona gradowicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
1: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo-poszukiwawczej.
0: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
2: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
0: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikator, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
3: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, że pan nigdzie nie poczyta? No.
0: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłaci nie więcej niż 5,94 zł, a za olej napędowy 6,12 zł za litr.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White, Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Dziś nadal upalnie, na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm ceramiczna 32C. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White, Chełm, ulica Okrzowska 27.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
4: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
7: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
6: Newsy, goście i Twoja muzyka.
8: Od poniedziałku do piątku, od 12.
9: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku. W Twojej

0: Radiu.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i

0: miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: funny.
1: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą, będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski. Miriam Lipieńska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
2: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
1: Mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516-385-635.
3: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
1: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie. Mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
4: Będą oczywiście parady.

0: jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
1: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Dziś sporo chwil ze słońcem, ale momentami niebo będzie się chmurzyć. W całym kraju możliwe burze z gradem i silnym wiatrem. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i na Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: sama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
5: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, hełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
10: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie

0: pcu.helm.pl. Pamiętaj, 22-23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.
7: Bonton Radio.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
0: Reklama.
2: Słuchacie Bon Ton.

0: blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoPro-wcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. A strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
1: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomu ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu

0: wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
1: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
2: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
1: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Sponsorem programu jest Modny Sufit, producent sufitów napinanych. Pokrówka, ulica Gminna 16.
1: Dziś pogoda dynamiczna, sporo słońca, ale niebo będzie się też chmurzyć. Możliwe burze w całym kraju, lokalnie z gradem i bardzo silnym wiatrem. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Mazowszu i Pomorzu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
4: Sponsorem programu jest Modny Sufit, producent sufitów napinanych. Pokrówka, ulica Gminna 16.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: to takie męskie.
1: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
2: Witamy serdecznie, Marcin Petruk i Damian Grzywna.
3: Witam serdecznie.
2: Dzisiaj poruszamy temat, który chcieliśmy ruszyć już dawno tak naprawdę, a mianowicie kobiety w survivalu i w bushcrafcie. Jak często panie decydują się na taką formę aktywności, jeśli to tak można nazwać?
3: Tak ogólnie rzecz biorąc na początku, to możemy sobie tak zdefiniować trochę znowu, tak o co chodzi z tym survivalem, nie? No bo na łamach tej audycji pojawiło się już kilka definicji, większość się opierało przede wszystkim o to, że survival to jest odtrwanie w lesie i tak dalej. Ale ja bym chciał taką szerszą definicję survivalu, bo odnośnie kobiet w survivalu to jest właśnie taka rzecz, że trzeba na to troszeczkę spojrzeć szerzej. I teraz tak, taka moja definicja survivalu to jest zespół działań i procedur zapewniających bezpieczeństwo w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub pogorszenia sytuacji życiowej. I to jest coś, co tutaj przy rozmowie o kobietach w survivalu jest najważniejsze, no bo czy za każdym razem będzie ten survival wyglądał dla nas tak, że faktycznie musimy budować ten szałas i tak dalej? Nie, survival z założenia ma pozwolić przetrwać osobie w sytuacji, kiedy coś tam się złego wydarzyło. Nieważne, czy to jest w mieście, czy to jest z zakupami na ulicy, czy to jest moment, w którym powiedzmy sobie szczerze, wychodzę z psem, czy to jest moment, kiedy faktycznie coś się stało i trzeba uciekać, czy to jest moment, kiedy na przykład nie potrafię wrócić do domu, bo byłem na spacerze z psem, coś się wydarzyło, nie wiem, zasłabłem, straciłem przytomność i trzeba sobie jakoś poradzić. To wszystko, ten cały zakres różnych zagrożeń, i na wszystko to jest receptą jakaś tam forma survivalu, prawda? Dlatego takie postrzeganie survivalu, zwłaszcza, tutaj mówię zwłaszcza w przypadku kobiet, postrzeganie survivalu w charakterze bytowania sobie w lesie nie jest do końca dobre. Dlatego też ja i myślę, że inni instruktorzy też, survivalowe szkolenie dla kobiet, opierają przede wszystkim o to, żeby przygotowywać kobiety do konkretnych sytuacji, czyli tworzyć scenariusze zagrożenia, wokół których będą się rodziły później procedury i już stricte taktyczne umiejętności, jak zapewnić sobie w danej sytuacji bezpieczeństwo. Ale wracając do twojego pytania i idąc do tego survivalu, jak często kobiety parają się czymś takim, prawda? Powiem uczciwie, że coraz częściej. Tylko tyle, że tak jak mówię, jest to robione w bardzo izolowanych takich strefach wiedzy, typu na przykład ktoś idzie na szkolenie survivalowe w lesie, prawda? No i tam się uczy rozpalać ogień przy pomocy jakiejś tam rozpałki, czegokolwiek takiego, prawda? Ktoś zwykle robią to dziewczyny, z tego co zauważyłem, które planują albo są już w jakiejś formacji, ewentualnie chcą być w tej formacji lub szkoły przygotowującej do formacji. I to są takie osoby, które faktycznie gdzieś tam spotykałem i spotykam na szkoleniach survivalowych tego typu leśnych. Z drugiej strony wszystkie szkolenia typu Bezpieczna Kobieta, czyli bardzo popularne również teraz w Polsce, myślę, że też w świecie, takie lekcje samoobrony, lepsze lub gorsze, bo tutaj też można o tym nagrać cały materiał, dotyczące tego, jak kobieta powinna się zachować na ulicy, jak się obronić i tak dalej. Mało jest tego typu szkoleń, które by to wszystko ze sobą łączyły i które tak naprawdę tę wiedzę by ze sobą konsolidowały. Mało jest szkoleń, które przygotowują całe scenariusze zachowań na wypadek tego, co się wydarzy. Pamiętajmy o tym, że nasza pamięć mięśniowa działa tak, że jest bodziec i jest reakcja. I teraz tak, jeżeli ja nie zapewnię organowi poznawczemu, temu, co zapamiętuję, konkretnych scenariuszy, czyli czegoś, co się może wydarzyć, a tylko i wyłącznie izolowane reakcje na konkretne rzeczy, to najnormalniej w świecie, jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, to wda się histeria, złamie się psychika, bo z najnormalniej w świecie mnie zamuruje, albo nie będę robił tego, do czego się przygotowywałem. Także tutaj jest częściowo problem ze szkoleniami, ale jeżeli mam powiedzieć na temat tej częstotliwości, tego jak kobiety zaczynają się interesować swoim bezpieczeństwem, bezpieczeństwem swoich rodzin, to uważam,

0: że jest ta częstotliwość zwiększona, prawda? I tutaj to idzie w bardzo wiele rzeczy. Między innymi na przykład osobiście uważam, że dużą tutaj dobrą rolę, naprawdę dobrą rolę odgrywa to, że na przykład teraz służby i formacje są dużo bardziej otwarte na to, że kobiety mogą w nich po prostu funkcjonować. Obecność kobiet w swoich szeregach wpływa na to, że kobiety chcą się przede wszystkim szkolić. Mało tego, kobiety, które gdzieś tam na tych szkoleniach są uświadomione, że może się coś takiego wydarzyć. Chcą szkolić inne kobiety albo po prostu mówią o tym głośno w swoim towarzystwie, wśród swoich znajomych i to się po prostu rozprzestrzenia i to czuć po szkoleniach, to czuć po tym, że jak się organizuje kurs bezpiecznej kobiety, to tych kobiet się pojawia naprawdę sporo i faktycznie są kobiety, które przychodzą nie po to, żeby to odhaczyć, tylko przychodzą może nie z pasji, bo to nie chodzi w ogóle o pasję, ale przychodzą z takiej potrzeby, że chciałaby wiedzieć, mało tego, poszerzać swoją wiedzę, bo nie ma czegoś takiego, co się na przykład spotykało jeszcze jakiś czas temu, że przyjdą panie takie zaciekawione, to pokręcą się, ale ogólnie rzecz biorąc fajnie, jakby się wcześniej skończyło, nie? Teraz częściej się spotyka coś takiego, że na przykład przyjdzie pani i się dopytuje, a co jeżeli ktoś zrobi tak? A co jeżeli będzie taka sytuacja? A panie Damianie, miałem taką sytuację. I na przykład bardzo tutaj fajnym przykładem już ze swojego takiego bardzo doświadczenia było to, jak kiedyś prowadziłem taki kurs dla, uwaga, seniorek. Panie były świetne i panie mówiły całą masę przykładów i ze swojej młodości i nawet z wieku obecnego, co zrobić w konkretnej sytuacji. I one mają bardzo ograniczoną umiejętności ruchowe, bardzo ograniczone umiejętności, takie powiedzmy sobie szczerze obronne, fizyczne umiejętności obronne, ale mają bardzo dużo w głowie i bardzo, bardzo są podatne na wiedzę, czyli jak prewencyjnie, jakie są metody, sposoby i procedury postępowania, żeby właśnie nie zostać napadniętym, że właśnie nie stało mi nic się złego.
1: Poruszyłeś bardzo wiele wątków, do których za chwilę wrócimy. Tymczasem przed nami przerwa.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Wracamy do dalszej części programu. Marcin Petruk.
2: I Damian Grzywna.
1: Dzisiaj poruszamy wątek kobiet i tego, jak sobie radzą w survivalu, jak wygląda zainteresowanie wśród kobiet właśnie uczestniczeniem w szkoleniach typu przetrwanie, typu formacje wojskowe i tak dalej. Może zapytam tak, nad czym panie mają przewagę, jeśli chodzi o takie tego typu wyzwania nad mężczyznami?
2: Przede wszystkim zacząć sobie trzeba od tematu, że kobiety i mężczyzna się po prostu różnią. Nie ma lepszej i gorszej płci, są płci różne. I teraz o tyle, o ile facet będzie zawsze silniejszy od kobiety, mówimy tutaj o przeciętnym facecie, bez treningów, więc te różnice są różne i te różnice są również na poziomie strukturalnym i na poziomie funkcjonowania mózgu. I od tego bym chciał rozpocząć, bo przede wszystkim kobiety, i to się obserwuje po prostu podczas szkoleń, ale i podczas codziennego życia. Ile razy jest tak, że facet otwiera lodówkę, szuka keczupu, zamyka lodówkę, nie ma keczupu, podchodzi kobieta, otwiera lodówkę i pokazuje keczup. No i to jest taka sytuacja, prawda? My jesteśmy bardziej schematyczni, kobiety są dużo bardziej wielozadaniowe, dużo bardziej gdzieś tam w tym wszystkim bystre i to stricte przydaje się w survivalu. Ze względu na to, że jeżeli jesteśmy w sytuacji jakiegoś tam zagrożenia, w sytuacji, kiedy napływa do nas bardzo dużo bodźców i trzeba je najnormalniej wszystkie łapać po kolei, facet będzie się triggerował na jednej konkretnej rzeczy, będzie przeciętny facet, mówię tak statystycznie, bo to oczywiście jest różnie, każdy jest troszeczkę inny. Trudno jest generalizować, prawda, bo są faceci i są mężczyźni, którzy na przykład potrafili grać z 12 przeciwnikami w szachy, nie? Ale większość będzie w stanie jednocześnie prowadzić jedną partię, ze względu na to, że najnormalniej w świecie, jak zacznie grać w drugą, to już zacznie grać w drugą, pierwsza przestanie istnieć, nie? Kobiety w tym wypadku mają mózgi troszeczkę inaczej skonstruowane, inaczej on funkcjonuje i najnormalniej w świecie, ja to obserwuję na szkoleniach, że jeżeli pojawia się sytuacja, gdzie zmieniamy podczas szkolenia zasady gry, albo gdy po prostu dokładamy jakieś dodatkowe utrudnienie, albo gdy dokładamy dodatkowe bodźce. Czy szybkość i prędkość pracy nad poprzednim zadaniem spada u facetów bardziej, procentowo tak, prawda, niż u kobiet? Najnormalniej w świecie kobieta potrafi sobie wyłapać bodźce, potrafi sobie tą pracę nad zadaniem, które wykonywała, poukładać w taki sposób, albo najnormalniej w świecie zmienić ją, na chwilę porzucić po to, żeby poprawić coś innego, podczas gdy facet striggerowany na konkretnym zadaniu czasami pozwala na to, że coś się zawaliło. Innym razem łapie coś, co się w tej chwili wali, mówię podczas szkolenia, prawda? Coś, co się dzieje, łapie to, naprawia to, a w międzyczasie przepadło wszystko tamto. Kobiety pod tym względem, dzięki tej swojej wielozadaniowości, potrafią wykonać więcej czynności naraz, prowadząc te działania, powiedzmy sobie szczerze, równolegle. Facet porzuca, zaczyna, kończy, wraca, nie ma do czego wracać często. Kobieta tą wielozadaniowością w tym wypadku, mówię statystycznie, bo nie chciałem teraz kogoś obrazić, bo ktoś może

0: może być taki, że mnie zaskoczy i powiedzmy sobie szczerze, będzie działał znakomicie na wielu płaszczyznach i na wielu zadaniach. Mówię odnośnie samego siebie, bo ja tak dokładnie mam, czyli nie jestem specjalnie wielozadaniowy, ja jeżeli coś wykonuję, to wykonuję. Jest mi bardzo ciężko przerzucać się pomiędzy kolejnymi zadaniami, czuję wtedy niepokój, jakiś tam dyskomfort. Jeżeli mam kilka zadań do wykonania, muszę je jednocześnie prowadzić, ale widzę na szkoleniach właśnie to, że w przypadku wielozadaniowości dziewczyny wygrywają. Oczywiście jest to symulowane i prowadzone na szkoleniu w taki sposób, że jest to, prawda, teatr. Trzeba to wszystko porzucić, trzeba to rzucić, zająć się czymś innym. Kobiety momentalnie na pstryknięcie przestawiają się, robią albo nie robią, jest szybka decyzja, a faceci zatrzymują się albo dla odmiany nic sobie z tego nie robią. No tak najnormalniej w świecie jest. Zwłaszcza, że mówimy tutaj o sytuacji survivalowej, czyli zakładamy, że to nie jest człowiek wypoczęty, przygotowany, nawodniony i tak dalej. Ja mówię tutaj o sytuacji survivalowej, kiedy powiedzmy sobie szczerze, grupa, z którą pracowałem, już troszeczkę została przeczołgana. Czyli już zaczyna się pojawiać zmęczenie, już się zaczyna pojawiać głód, już się zaczyna pojawiać pragnienie. Takie szkolenia też przeprowadzam, gdzie te dyskomforty postępują. I w tych dyskomfortach kobiety dzięki tej wielozadaniowości wygrywają. Inną rzeczą jest to, że w przypadku tego, co mają kobiety łatwiej oczywiście w survivalu, jest odporność na stres. Z tego, co zauważyłem, bardzo często jest tak, że kobiety, może nie tyle łatwiej, co nie ustępują facetom w żaden sposób, ale często się zdarza, zwłaszcza w ostatnich latach, jak obserwuję, że takie różne dyskomforty o treści, coś mi przeszkadza, to jest spowodowane zmianami cywilizacyjnymi, nie? O treści coś mi przeszkadza, nie wiem, jestem głodny, obtarłem się, plecak mnie gniecie, mam za dużo w plecaku, niepotrzebnie nabrałem i tak dalej. Częściej się spotyka wśród młodych osób, mówię tutaj o szkoleniach takich młodzieżowych, częściej się spotyka i to jest dla mnie trochę przerażające, ale mówię, to są zmiany cywilizacyjne. Częściej się spotyka chłopaków, którzy się skarżą na dyskomfort, że ich gniecie, że się obtarli, niż dziewczyny. Dziewczyna zdejmuje but, zdejmuje skarpetkę, a tam jest na przykład palec, który przypomina wątrobę. Nie? No i co? A ona szła. Nie skarżyła się. Piekło to piekło. Plaster poszła dalej. Nie mówię, że każda, ale mówimy tutaj o szkoleniach survivalowych, gdzie ktoś wie, po co przyszedł. Faceci, chłopaki, zatrzymujemy się, sprawdzamy, badamy, czy może, czy nie może. Pod tym względem mówię tej odporności na stres, bo tutaj nie chodzi o ten ból, bo to nie jest taki ból, którego się nie da przeskoczyć. To nie jest tak, że komuś nogę urywa, a komuś nie. To jest tak, że najnormalniej w świecie ten dyskomfort wywołuje stres. I na ten stres odporniejsze są w ostatnich bynajmniej latach dziewczyny. Może się to zmieni, kiedyś było na pewno na odwrót, nie? Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć w przypadku tego, gdzie kobiety wygrywają nad facetami, to jest determinacja połączona z emocjonalnością. Facet dużo częściej potrafi wyłączyć swoje emocje względem tego, co musi zrobić. Kobiety bardzo często są zdeterminowane emocjonalnością do przetrwania, do wykonania zadania do końca. Te emocje, ta determinacja związana może być na przykład z tym, że ja im pokażę. Determinacja może być związana z tym, że ja się nie dam. Albo znowu z empatią, że ja ocalę, że ja pomogę. Facet będzie kalkulował, facet jest dużo bardziej logiczny. Facet częściej siądzie i powie, że nie da rady. Tak to najnormalniej w świecie działa i to są te różnice w mózgu, o których ja mówię. Kobieta dużo częściej, tak jak ja obserwuję, prawda, będzie walczyła do końca w sprawie przegranej. Czasami jest tak, że przegrana sprawa, jeżeli dasz jej dużo, dużo miłości, dużo, dużo pracy i dużo czasu, odwdzięczy się tym, że będzie ta porażka umiarkowana, albo że ta porażka przekuje się w zwycięstwo. Faceci dużo częściej, najnormalniej w świecie podchodzą do sprawy logicznie, doznają czegoś takiego, że poddają się za wcześnie. I ja to obserwuję najnormalniej w świecie, prowadząc szkolenia, także ta determinacja połączona z emocjonalnością, ona jest słabsza, ona nie daje rady. Idzie jej gorzej niż komuś obok, ale ona chce tak bardzo pokazać, tak bardzo chce udowodnić, że ona to nie przyszła przez przypadek, albo z drugiej strony tak bardzo chce pomóc komuś, kto wymaga tej pomocy, że ona się poświęci, ona odda wszystko i dopiero później będzie narzekała, że nie trzeba było. To jest świetna sprawa i tutaj szapoba dla kobiet.
1: Tak, myślę, że to piękna puenta. Jak słychać, mental po raz kolejny wychodzi na to, że jest bardzo istotny i można powiedzieć, tak jak ciebie słuchałem, że możemy się od dziewczyn uczyć, jak
0: oczywiście,
1: tego mentalu używać.
0: Oczywiście.
1: Dobrze, i tu postawmy kropkę, bo do tego wątku poniekąd wrócimy za chwilę, przed nami przerwa.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Reklama. Twoje, moje! .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
2: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25. Informuje.

0: O uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witamy ponownie, Marcin Petruk.
2: Damian Grzywna.
1: Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak panie sobie radzą w sytuacjach krytycznych, survivalu, dlaczego coraz częściej widzimy je w formacjach wojskowych. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jakie mają walory mentalne, psychiczne i determinację emocjonalną. Natomiast teraz może z bohaterki ze szklanego ekranu.

0: przykłady jak Ellen Ripley, czyli bohaterka Obcego. Sarah Connor oczywiście, klasyka, Terminator, kobiety niezniszczalne, waleczne, zdeterminowane. Tak, to co widzimy na szklanym ekranie, to można powiedzieć sytuacja, kiedy kobiety adaptują się do naprawdę krytycznych sytuacji i bardzo dobrze sobie z tym radzą. Szklany ekran to jedno. Czy znasz przykłady rzeczywistości? A pewnie znasz, już widzę po uśmiechu, gdzie takie kobiety rzeczywiście pokazały, że są nawet, można powiedzieć, superbohaterkami.
1: To można wymieniać, prawda, jeżeli chodzi o szklany, której była jeszcze J. Jane. No ale umówmy się, że to jest kino. W innej normalnej świecie od tego radziłbym odchodzić. Mało tego, nie brać tego typu, powiedzmy sobie szczerze, filmów, czy na przykład brać sobie takie filmie jak jakieś tam wzory, materiały źródłowe na temat tego, jak wygląda tego typu szkolenie kobiet. Tu mówię w przypadku GIA, prawda? Gdzie ktoś tam myślał albo uważał, że tak, a nie inaczej wygląda tego typu szkolenie. Osobiście uważam, że nie należy brać tego jakąkolwiek formę instruktażu, traktować to po prostu jako bajki. Jeżeli ktoś chce spróbować takiego prawdziwego szkolenia survivalowego, no to zapraszamy na szkolenia, zachęcam, żeby zainteresować się. Zapraszamy na gry terenowe. Są gry terenowe miejskie, zurbanizowane, niezurbanizowane, są mieszane. Można sobie zobaczyć, jak to wygląda naprawdę, jak wygląda ten świat, ale czy są bohaterki nawet ze szklanego ekranu, które wykazały się survivalowością, które wykazały się dużymi umiejętnościami przetrwania, dużymi umiejętnościami adaptacji i tak dalej. No ja tutaj zachęcam do zobaczenia filmu Inny Świat, gdzie główną bohaterką to jest wywiad Rzeka z panią Danutą Szaflarską. Mi się kojarzy to z jedną taką znakomitą sceną i to jest po prostu kwintesencja survivalu. I tam pani Danuta Szaflarska mówi o takim momencie. Ona była w okupowanej Warszawie podczas Powstania Warszawskiego. I ona opowiada o takiej sytuacji, gdzie na budynek obok spadła bomba. I ten budynek się palił kilka dni. A ona się cieszyła, bo ma gdzie służyć pieluchy. Proszę Państwa, to jest tak wielkie, że tu się chowa cały survival, ogromna część wiedzy survivalowej, ogromna część tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, czyli o tej takiej determinacji, o tej takiej potrzebie przeżycia, o tej wielozadaniowości, o tym, że ja przetrwam ponad wszystko. Człowiek, jak spadają bomby, to ucieka. Ktoś inny wie dobrze, że mając dzieci, nie może uciekać, bo zginie, więc cieszy się z tego, że muskną pieluchy. I to jest ten moment, kiedy najnormalniej w świecie to wielkie serducho, ta wielka determinacja, ta wielka emocjonalność pozwala człowiekowi przetrwać, mało tego, poprawiając swój byt, korzystając z tego, do czego mam dostęp. Czyli korzystając z minimum, ona wykorzystuje to na swoją korzyść po to, żeby na kilka dni mieć łatwiejsze życie, móc spożytkować energię na inne rzeczy i najnormalniej w świecie wysuszyć te pieluchy, czy wysuszyć inne rzeczy, korzystając, tak jak mówię, z tego, co dała jej rzeczywistość, korzystając z tego, co jeszcze ma ze swojej rzeczywistości. Więc można znaleźć w filmie, w literaturze kobiety, które opowiadają historie survivalowe, które znają się na survivalu, które przeżyły survival, mimo że nie były na żadnym szkoleniu. I to jest taki właśnie przykład umiejętności życiowych, których my już dzisiaj przez czasy dobrobytu zatracamy. Bo nie potrafimy sobie poradzić tak, jak nasi dziadkowie sobie poradzili, robiąc coś z niczego. Taka jest prawda, teraz się wymienia. Kiedyś ta determinacja naszych przodków, naszych rodziców jeszcze, prawda, była całkowicie inna. Nic nie było i wszyscy musieli sobie radzić. Nie mówię, że wtedy było dobrze, wtedy było lepiej. To nie chcę, jest takie boomerskie gadanie. To jest coś takiego, że najnormalniej w świecie te czasy dobrobytu, to co mamy teraz, sprawiają, że zatracamy umiejętności adaptowania się do nowych sytuacji. Mówię, tutaj pani Danuta Szaflarska opowiedziała całą masę różnych rzeczy, które ona przeżyła i o których opowiada z ogromną pogodnością, bo ona nie była szkolona. Ona po prostu miała mądrość życiową i coś, czego, o czym my w dzisiejszych czasach, prawda, najnormalniej w świecie zapominamy.
0: Podałeś przykład pani Danuty, natomiast czy osobiście spotkałeś się z paniami, które sprawdziły się w survivalu bardzo szybko?
1: Tak, na przykładzie swoich własnych doświadczeń, swoich własnych szkoleń, nasuwa mi się od razu kilka sytuacji takich, gdzie dziewczyny potrafiły mnie zaskoczyć. Przypomina mi się na przykład takie szkolenie, gdzie na zakończenie obozu, obóz był survivalowo-krawmagowy, o tak to sobie nazwijmy, i były tam szkolenia z zakresu faktycznie samoobrony, ale bytowaliśmy na terenie niezurbanizowanym, pod namiotami, ja wtedy spałem w szałasie, bo się tam namiot zawalił, to już abstrahując od tego całkowicie, byliśmy kilka dni. No i teraz kwestia higieny wyglądała tam tak, że było jeziorko i do tego jeziorka trzeba było pójść, się umyć, a że jeziorko było no takim raczej stawem takim leśnym, więc trzeba było tam do tego wejść, wcześniej było tam jeszcze tak zwane żaborynie, trzeba było to sobie odgarnąć, no i w tym miejscu się po prostu w jakiś ten sposób umyć, oczyścić się z piachu, błota, no tam robiliśmy różne fajne rzeczy. I teraz tak, sytuacja wyglądała dokładnie tak, że chłopaki, którzy tam wchodzili, chcieli wejść, nie chcieli wejść, myli się z jakiejś butelki i tak dalej. Ja miałem jedną instruktorkę, która pomagała młodszym dziewczynkom i one najnormalniej w świecie miały z tego wszystkiego najświetniejszą zabawę.

0: na świecie, że one tam mogły wejść, że one mogły w tym żabareniu wyjść. Spędziły po prostu ten czas, przekuły to wszystko w dobrą zabawę. Nie było to dla nich w żaden sposób dyskomfortem, mimo że były najmłodsze z całej grupy tak naprawdę. Innym razem była taka sytuacja właśnie tutaj na temat marszu. To był znowu obóz w Bieszczadach. Tam żeśmy zrobili sporą odległość, bo tam było około 30 km po górach. No to już tak fajnie, jednego dnia. No i oczywiście chłopaki, tu obtarcie, tam jakieś coś na stopie, ten już nie idzie na drugi dzień. Dziewczyny mówią, one by chciały pójść na drugi dzień. Dziewczyny wtedy już tam, nie pamiętam ile miały lat, ale już takie powiedzmy sobie, że 16-17 lat miał wtedy te dziewczyny. One by chciały na drugi dzień jeszcze iść. I mówię, dobra, spokojnie, na razie zobaczymy, co się u was dzieje. Mówię, oglądamy stopy i tak dalej. Ja patrzę, a tam jest ten przysłowiowy palec, który zamienił się w wątrobę. A ona chce iść. Jej to nie przeszkadza, chłopaki nie dają rady, no dzwoni tam, nie ma czym się martwić. Owijamy i idziemy dalej. Nie mówię, że wszyscy chłopaki się rozkleili, a wszystkie dziewczyny były twarde. To chodzi o tę różnicę w mentalności, że ktoś w imię tej dobrej zabawy nawet, bo to przecież nie była żadna survivalowa sytuacja, to był obóz, tam się wszyscy dobrze bawili. Ona, żeby powtórzyć tą dobrą zabawę, żeby jeszcze raz to przeżyć, bo jej się fajnie szło, jest w stanie poświęcić to, no bo to boli. No ale nie jest to na tyle dla niej duży dyskomfort, żeby stracić kolejny dzień na wędrówce w górach. Gdzie dla kogoś innego dyskomfort dużo mniejszy, bo powiedzmy sobie szczerze, obrażenia, obtarcia były dużo mniejsze, już jest na tyle problemem, że on to już by został w domku, ewentualnie gdzieś pojechał do jakiegoś miasteczka. To jest ta sytuacja, że każdy z nas jest troszeczkę inny i u każdego z nas ten mental się układa całkowicie inaczej. Jeden będzie dużo odporniejszy na ból, a dużo mniej odporniejszy na stratę, jakąś tam powiedzmy sobie szczerze bliskiej osoby. Inna osoba będzie działała całkowicie inaczej w innej sytuacji. Tutaj generalizowanie na temat tego, która płeć jest lepsza czy gorsza, nie ma żadnego sensu, ze względu na to, że jesteśmy po prostu różni. Także tak bym to chyba najnormalniej w świecie zostawił, że każdy nadaje się do czegoś innego, ale też ważne jest to i chyba najważniejsze, że człowiek jest do wszystkiego zdolny się zahartować pod warunkiem, że przechodzi odpowiednie szkolenia, że uczestniczy w tym wszystkim w sposób odpowiedni i też, co ważne, znajduje się w odpowiednim środowisku, bo jak wiadomo, jeżeli wszyscy narzekają, to ja też narzekam. Jeżeli się trafię do miejsca, do którym nikt nie narzeka, każdy daje radę, ja patrzę, że u mnie też jest coś nie tak, no ale nie narzekają, to mi też jest trochę głupio. Przez to się hartuje stal, przez to się tworzy ludzi.
1: Piękna puenta i można by tu postawić kropkę, ale postawimy wielokropek, bo jeszcze zostało sporo zagadnień właśnie w kwestii kobiet w survivalu, w bushcrafcie, w biwakowaniu i w ogóle w sztuce przetrwania i do tego wrócimy wkrótce. Damian, dzięki za spotkanie.
0: Dzięki serdeczne.
1: I słyszymy się w kolejnym odcinku.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co? Udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: 104,9. Bonton Radio.

0: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła. Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
1: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, osłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
0: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi. W trakcie burz, ulewy, lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. A wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
2: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
0: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu,

0: narodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Na niebie przybywa chmur, popołudnie z gwałtownymi burzami w całym kraju. A na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwe.

0: zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
1: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-104.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
0: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd.

0: Agata.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Załańskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. A właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
1: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
0: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Załańskiemu orderu Orła Białego po tym, jak Załański nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. A Sybicha dodał, że Załański nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
2: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
3: Pierwszą rzeczą,

0: zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to rada nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
1: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA. Twój dobry sąsiad.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Popołudnie i wieczór z burzami w całym kraju, a na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce i na Śląsku, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Ponton Radio. Weekend.

0: Subiektywne kadry.
1: Ekranowe opowieści z pasją i uśmiechem. Zapraszam, Kinga Miszczyk. Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszych subiektywnych kadrach otwieram szufladę pełną wspomnień. Taką, w której mieszczą się kasety VHS, gazetki z programem telewizyjnym, magnetowidy, pierwsze piloty, dźwięk modemu internetowego i wieczory spędzane przed telewizorem, gdy cały dom oglądał dokładnie to samo. Dla młodszych słuchaczy może to być wręcz niewiarygodne, ale kiedyś nie wybierało się serialu spośród tysięcy dostępnych na platformach. Nie było algorytmów podpowiadających, co obejrzeć, ani możliwości zatrzymania odcinka w dowolnym momencie. Czekało się na konkretny dzień i konkretną godzinę. Jeśli przegapiło się emisję, trzeba było uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że stacja pokaże powtórkę. W tamtych czasach seriale były czymś więcej niż tylko rozrywką. Łączyły ludzi, następnego dnia rozmawiało się o nich w szkole, w pracy, na podwórku i podczas rodzinnych spotkań. Wszyscy wiedzieli, o czym mowa, bo wszyscy oglądali mniej więcej to samo. Lata 80. i 90. były pod tym względem wyjątkowe. To właśnie wtedy powstały produkcje, które do dziś wywołują uśmiech i natychmiast przenoszą nas do czasów dzieciństwa albo młodości. Wystarczy usłyszeć kilka nut z czołówki, by przypomnieć sobie pokój z meblościanką, zapach herbaty z cytryną czy letnie wakacje spędzane u dziadków. Dziś przypomnę wam 6 takich seriali. Jedne były pełne przygód, inne wzruszały, jeszcze inne próbowały pokazać nam przyszłość. Wszystkie mają jednak wspólną cechę. Zostawiły po sobie ogromny ślad w mojej pamięci. Po przerwie pierwsze 2.

0: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
7: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
8: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
7: Zadzwoń 664 775 457.
8: Lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
10: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
11: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
10: Newsy, goście i Twoja muzyka.
11: Od poniedziałku do piątku, od 12.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Weekend.

0: Subiektywne kadry.
1: Ekranowe opowieści z pasją i uśmiechem. Zapraszam, Kinga Miszczyk.
2: Pozwólcie, że zacznę od dwóch seriali, które teoretycznie nie mają ze sobą nic wspólnego, a jednak oba były gigantycznymi hitami swoich czasów.

pierwszy to dr Quinn. Dr Michaela Quinn, grana przez Jane Seymour, przybywa na Dziki Zachód i próbuje zdobyć zaufanie mieszkańców Colorado Springs. W czasach, gdy większość serialowych bohaterów była mężczyznami, była to postać wyjątkowa, niezależna, wykształcona i gotowa walczyć o swoje przekonania. Ten serial miał niezwykły spokój, nie pędził, pozwalał widzowi pobyć chwilę z bohaterami, poznać ich problemy i emocje, i dla wielu osób oglądanie Dr. Quinn było jak odwiedzanie starych znajomych. Oczywiście nie można pominąć Saliego, granego przez Joe Lando. Długie włosy, skórzana kurtka i umiłowanie natury sprawiły, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów telewizyjnych lat 90. Wiele osób przyznaje dziś, że był ich pierwszą serialową sympatią. Ja byłam wtedy za młoda na takie miłostki, więc się nie zaliczam do tej grupy. No dobra, teraz przeskakujemy do świata technologii, pościgów i czerwonego migającego światła na masce samochodu.

Knight Rider, czyli nieustraszony. Michael Knight, grany przez Davida Hasselhoffa, walczył ze złem przy pomocy najbardziej niezwykłego partnera w historii

telewizji, inteligentnego samochodu KIT. Dla dzieciaków lat 80. KIT był spełnieniem marzeń. Potrafił mówić, analizować sytuację, prowadzić się sam i zawsze wiedział, jak wyciągnąć bohatera z tarapatów. W czasach, gdy większość domów nie miała nawet komputerów, taka wizja przyszłości wydawała się wręcz kosmiczna. Dla mnie Michael Knight i KIT to duet ponadczasowy. Po przerwie przechodzimy do kolejnych dwóch seriali. Bon ton radio.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
7: Recepta na udany dzień?
8: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
7: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Weekend.
12: Subiektywne kadry.
13: Ekranowe opowieści z pasją i uśmiechem.

Jeżeli ktoś miał telewizor w latach 90., istnieje spora szansa, że widział przynajmniej jeden odcinek Grom w raju. Tym razem spotykamy tu Hulka Hogana, ale tym razem zamiast super samochodu dostajemy super szybką łódź wyposażoną w gadżety rodem z filmów szpiegowskich. To był serial idealny na wakacje. Słońce, plaże, ocean, pościgi i przygody sprawiały, że nawet siedząc w mieszkaniu można było poczuć klimat egzotycznych podróży. Nie chodziło o realizm, chodziło o dobrą zabawę i nikt się nie zastanawiał i nikt nie uważał, że jest to, nazwijmy to językiem współczesnym, cringe'owe. I właśnie dlatego wielu widzów wspomina ten serial z tak dużą sympatią. Był trochę naiwny, trochę przesadzony, ale miał w sobie ogromny urok. Dzisiaj ogląda się go jak pocztówkę z czasów, gdy telewizja nie bała się być po prostu rozrywkowa.

Zupełnie inny charakter miał natomiast MacGyver. W rolę tytułowego bohatera wcielił się Richard Dean Anderson, tworząc jedną z najbardziej kultowych postaci telewizyjnych lat 80. MacGyver był bohaterem, który wygrywał dzięki inteligencji. Nie imponował siłą, lecz pomysłowością. Potrafił znaleźć wyjście z każdej sytuacji, wykorzystując przedmioty, które inni uznaliby za bezużyteczne. Dla dzieciaków był inspiracją do eksperymentowania i majsterkowania. Dla dorosłych dowodem, że wiedza może być równie skuteczna jak siła. Do dziś nazwisko MacGyver funkcjonuje jako określenie człowieka, który potrafi naprawić wszystko. I chyba każdy, kto oglądał ten serial, przynajmniej raz spojrzał na spinacz biurowy z przekonaniem, że przy odpowiedniej wiedzy można nim uratować świat. Po przerwie ostatnie dwa seriale.

0: Reklama.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.
4: Subiektywne kadry.
5: Ekranowe opowieści z pasją i uśmiechem. Zapraszam, Kinga Miszczyk.

Lata 90. uwielbiały fantastykę i wizję przyszłości. Jednym z seriali, który próbował pokazać świat jutra, był Sequest. W głównej roli wystąpił Roy Scheider, znany m.in. z filmu Szczęki. Akcja serialu rozgrywała się w przyszłości, a tytułowy okręt podwodny badał tajemnice oceanów i rozwiązywał międzynarodowe konflikty. Były tu futurystyczne technologie, niezwykłe stworzenia i wizje świata, który wydawał się odległy, a dziś częściowo już nas dogonił. Wielu widzów szczególnie pamięta Darwina, inteligentnego delfina komunikującego się z załogą. Dla dzieci był jednym z najbardziej niezwykłych bohaterów serialu i dowodem na to, że science fiction nie musi opowiadać wyłącznie o kosmosie. Ja jako zafascynowany dzieciak cudownym Darwinem siedziałam, oglądałam, wpatrzona w ekran, podejrzewam jak większość z Was. A potem przychodziła pora na prawdziwą ikonę lat 90.

Roxena, wojownicza księżniczka. Tak, widzicie już to. Grana przez Lucy Lawless, wojowniczka była symbolem odwagi, niezależności i siły charakteru. Razem z Gabrielle przemierzała świat i inspirowała.

0: Subiektywne kadry.
1: Ekranowe opowieści z pasją i uśmiechem. Zapraszam, Kinga Miszczyk.
2: Doktor Quinn, Nieustraszony, Grom w raju, MacGyver, Sequest i Xena. 6 seriali, 6 zupełnie różnych światów i tysiące wspomnień zamknięte w kilkudziesięciominutowych odcinkach. Niestety nie mogłam tutaj dać wszystkich seriali, które kocham, uwielbiam i po prostu... no bo wiecie, czas... Ale teraz do brzegu. Dziś możemy zauważyć ich niedoskonałość. Możemy śmiać się z fryzur, efektów specjalnych czy niektórych dialogów. Ale prawda jest taka, że te produkcje miały coś niezwykle cennego. Serce. Twórcy nie dysponowali budżetami liczonymi w setkach milionów dolarów. Nie mieli komputerowych efektów, które potrafią dziś stworzyć dowolny świat. Musieli polegać na bohaterach, historii i emocjach. Może właśnie dlatego tak dobrze je pamiętamy. Bo kiedy słyszymy nazwę Kit, przypominamy sobie dziecięcy zachwyt. Kiedy widzimy MacGyvera, wraca wspomnienie beztroskich popołudni. Gdy pojawia się Xena albo Dr. Quinn, przypominają się wieczory spędzone z rodziną przed telewizorem. I chyba właśnie za tym tęsknimy najbardziej. Nie tylko za samymi serialami, ale za czasem, w którym je oglądaliśmy. Za światem bez pośpiechu, bez powiadomień i bez niekończącego się przewijania kolejnych propozycji. Bo czasem jedna czołówka serialu potrafi przenieść nas do dzieciństwa szybciej niż najbardziej zaawansowany wehikuł czasu. Teraz pytanie, który serial z lat 80. i 90. był waszym ulubionym? Podejrzewam, że nie ma jednego, jest ich kilka. I to jest właśnie najpiękniejsze. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. Pa!
3: Reklama. Ciepłotech. Znamy nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512-835-211. Denta do Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Reklama 104,9. Bonton Radio.

0: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle. Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, m.in. w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
1: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach najlepiej. Lepiej informujmy się, gdzie jesteśmy. Miejmy uwagę jeden na drugiego.
0: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
2: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
0: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.

0: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
2: Dziś na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Do późna w nocy nad całym krajem będą przechodzić gwałtowne burze.
0: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
1: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Bonton Radio na 104,9 FM.
1: Taką jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym

więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl. Reklama. Bonton.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go, and you let her go.
1: Reklama.
2: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
3: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Nie marznij! Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
1: Reklama.
12: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Pol

0: Bruk i Semmelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy!
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Reklama.
5: Bo

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co, udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu, ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach. Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
1: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w 200 metrów od zakładu.
0: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje. Mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
2: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
0: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: W całym kraju dziś bardzo ciepło, na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W całym kraju możliwe burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Nazywam się Urszula Ślusarska i jestem mentorem drużyny.
2: Nazywam się Piotr Przybylski i jestem mechanikiem.
3: Nazywam się Baltazar Warszawiewicz i jestem mechanikiem w drużynie.
4: Nazywam się Aleksandra Wali, jestem mechanikiem i ogarniam media społecznościowe.
5: Jesteśmy drużyną FTC Stark Robotics 31570 z Hełma.
6: Janek Zieliński, Radio Bonton. Dzień dobry Państwu. Witajcie, moi drodzy, w naszym studiu. Mieliśmy już okazję jakiś czas temu rozmawiać o rodzącej się wtedy drużynie Stark Robotics, która bardzo pięknie nam tutaj się rozwinęła w Hełmie i trochę sobie o waszych dokonaniach pogadamy. Na początek może zaczniemy tutaj od, że tak powiem, nowej części, która u nas gości, abyście poopowiadali troszeczkę o tym, od czego to się zaczęło.
2: W zasadzie moja przygoda z robotyką zaczęła się stosunkowo niedawno, dopiero w szkole średniej. Pierwszy raz miałem tak styczność z tym na pokazach. Wtedy organizowała je drużyna z Kraśnika. Myślałem, czy do niej nie dołączyć, ale niestety po prostu nie pozwoliliśmy na to dojazdy. Jednak to są 2 godziny drogi. Ale gdy następnie pojawiła się opcja w Hełmie, od razu w zasadzie zdecydowałem się do niej dołączyć. Nie mogłem po prostu przegapić takiej okazji, takiej szansy po prostu na swój rozwój. W drużynie jestem mechanikiem. Głównie zajmuję się po prostu składaniem robota. Niedługo prawdopodobnie będę już go projektował. Na razie jeszcze brakuje mi po prostu umiejętności, ale myślę, że niedługo będę się tym zajmował.
3: U mnie zaczęło się to od tego, że w podstawówce brałem udział w grupie informatycznej, która budowała roboty oraz też programowała. Bawiliśmy się tym bardziej. Kiedy przyszedłem do szkoły średniej w tamtym roku, dowiedziałem się o tym, że istnieje grupa robotyczna należąca do szkoły. Ja w drużynie też jestem mechanikiem, pomagam innym mechanikom przy budowie. Też czasem rzucę pomysłem uczciwym na rozwiązanie tam jakiejś sytuacji.

0: Moja przygoda się zaczęła wręcz od czwartej klasy, kiedy dołączyłam do Akademii w Chełmie. Bardzo mi się spodobało roboty i ogólnie budowanie ich. Gdy się dowiedziałam o tej większej drużynie w Kraśniku, to od razu się zapisałam, lecz z dojazdem był wielki problem, więc jestem wdzięczna, że mogę uczestniczyć w drużynie, która jest trochę bliżej. Moją rolą w drużynie jest w sumie prawie wszystko, ponieważ jestem mechanikiem, buduję robota, pomagam rozwiązać problemy, czasami pomagam projektować, a w mediach społecznościowych wstawiam posty, nagrywam rolki.
1: Ostatni raz rozmawialiśmy w październiku i Ula, tutaj przejdę sobie do ciebie tym razem, abyś nam troszeczkę powiedziała, co u was od tamtego czasu się wydarzyło, gdzie byliście, co osiągnęliście?
2: Na pewno nasz zespół się zwiększył o kilka osób, urośliśmy w nowe umiejętności i nasz robot tak na przykład wygląda dużo lepiej niż wtedy. Wspaniałe jest to, że zyskaliśmy tylu nowych członków i wiele nowych osób chciało się zaangażować, nie tylko uczniów, ale także dorosłych nauczycieli z naszej szkoły. I w marcu wystartowaliśmy, tak jak mówiliśmy wtedy, w Mistrzostwach Polski. Nie było to dla nas łatwe wyzwanie, ale udało nam się. Wystartowaliśmy i nie tylko wystartowaliśmy, ponieważ zajęliśmy w sumie 4 nagrody. Jedną z takich najważniejszych nagród jest Inspire Award. To nagroda przyznawana tylko jednej drużynie na całym turnieju. Można ją zdobyć tylko raz w roku. Jest ona uznawana za takie najbardziej prestiżowe osiągnięcie tej kategorii i otrzymują ją drużyny, które stają się inspiracją, a także drużyną, którą warto naśladować, która jest po prostu wyjątkowa na swój sposób i wyróżnia się nie tylko w robotyce, ale także w tej zespołowości, w organizacji różnych wydarzeń i takich działaniach bardziej miękkich. Dodatkowo nasz sam robot w klasyfikacji indywidualnej zajął 4. miejsce, a już w sojuszach z drużyną z Litwy zostaliśmy finalistami całego turnieju i suma tych punktów pozwoliła nam zdobyć 1. miejsce w klasyfikacji ogólnej i także awans na Mistrzostwa Świata w Stambule.
1: I właśnie chciałem, żebyśmy jeszcze trochę o tych mistrzostwach powiedzieli, bo tak, ten wyjazd stosunkowo niedługo jest i chciałem, żebyście tam nam powiedzieli, jakie wyzwania was czekają, jakie wyzwania, z jakimi wyzwaniami mierzycie teraz?
3: Aktualnie jednym z największych problemów jest to, że to jest dość drogie, bo taki wyjazd nie jest tak tani do zorganizowania. To jest taki główny nasz problem z tymi mistrzostwami. Robot jest już w większości ukończony. To są teraz ostatnie poprawki w miejscach, w których coś się zaciął, nie działa lub błąd konstrukcyjny, który powstał w trakcie składania.
2: Tak jak właśnie Baltazar powiedział, robot jest już prawie ukończony. W większości korzystaliśmy z części jeszcze z poprzedniego robota, ponieważ tak jak nie wspomnieliśmy o tym, ale budowaliśmy robota od zera ze względu na to, że chcieliśmy po prostu spróbować jeszcze raz, wyeliminować wszystkie błędy i zacząć ze świeżym robotem na Mistrzostwa Świata. Zostały właśnie kwestie finansowe, ponieważ wchodzą to w koszty lotu, hotelu, także dokumentów dla robota, abyśmy mogli go legalnie przewieźć.
1: Podkreślmy to. Jesteście drużyną, która nawet jeszcze roku nie ma. Jedziecie już na Mistrzostwa Świata jako świeżacy. I też z tego, co wiem, od jakiegoś czasu nie było polskich reprezentantów na tych mistrzostwach. Jak wam to się udało? Jak się z tym czujecie?
4: Naprawdę uważam to za ogromny sukces. Po prostu to, że jesteśmy właśnie świeżą drużyną, nie mającą nawet roku, a że zdobyliśmy takie osiągnięcia już teraz w Polsce, a kto wie jeszcze, co my osiągniemy w Turcji. Naprawdę czuję się zaszczycony, że mogę reprezentować nasz kraj, nasz Chełm.
3: Duży sukces, że nasza drużyna była w stanie zacząć się na arenę międzynarodową. Jestem też szczęśliwy, że będę mógł rozwijać moje pasje związane z robotyką oraz zapoznać się z ludźmi z innych państw, których spotykamy na mistrzostwach.
0: Będzie tam bardzo dużo utalentowanych i dobrych drużyn i jestem zadowolona bycia częścią nich.
2: Z mojej strony bardzo też wyjątkowo mi się patrzy na to, jak no tak naprawdę rozwijamy tą robotykę w Chełmie. Wcześniej nikt o niej nie słyszał, a teraz jesteśmy jedną z dwóch drużyn, które awansowały na Mistrzostwa Świata z Polski. Druga drużyna jest z Warszawy, więc możemy też porównać skalę Warszawy a Chełma, że jesteśmy małym miastem, ale mamy również takie same możliwości. Dążymy do zwycięstwa, szykujemy się i wspaniale się patrzy na to, że młodzież jest zainteresowana tą robotyką, tym rozwojem też swoich umiejętności technicznych, ale i nietechnicznych, które na pewno pomogą im w przyszłości rozwijać się czy w zawodzie.

0: może też na studiach. Na pewno chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim tym, którzy już nas wsparli. Mamy też kilka otwartych współprac, które chcemy zamknąć jeszcze przed wyjazdem. Wszelkie nowe osoby, które chciałyby nam pomóc, zachęcamy do sprawdzenia naszych social mediów. Jesteśmy na Instagramie oraz na Facebooku pod nazwą Stark Robotics. Mamy tam tak naprawdę całą naszą przygodę. Możecie nas śledzić, zobaczyć, jak wygląda nasza droga na Mistrzostwa Świata. A jeżeli Państwo byliby zainteresowani nas wesprzeć, mamy też tam naszą zrzutkę, której fundusze całkowicie pójdą na pokrycie transportu robota, jak i nas na Mistrzostwa Świata i ewentualnie dodatkowych części, gdyby coś się stało z robotem.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć tą dzisiejszą rozmowę z niezwykle utalentowaną młodzieżą z Chełma, z drużyną Stark Robotics w składzie.
0: Urszula Ślusarska,
2: Piotr Przybylski, Baltazar Waszkiewicz,
3: Aleksandra Bali.
1: Janek Zieliński, to byłem ja. Kłaniam się i do usłyszenia.
4: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
5: Reklama. Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
7: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
8: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
9: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
10: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
11: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Reklama.
13: Bonton Radio.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: 23 czerwca w sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury odbędzie się wyjątkowy koncert. Wyjątkowy, bo ten jeden dzień, kiedy składamy swoje podziękowania i wyrazy miłości ojcom, no jest jeden w roku, choć mam też nadzieję, że tych momentów w ciągu całego roku, całego życia jest zdecydowanie więcej w waszych rodzinach. Gościem Radia Bon Ton jest Grzegorz Głuch, odpowiedzialny za codzienność, ale i koncertowe sukcesy. Takich grup jak Hadek Gospel Choir oraz Hadek Gospel Kids. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Potrzebujemy na pewno więcej szczegółów na temat wydarzenia, które odbędzie się właśnie 23 czerwca o godzinie 18. Piosenki dla taty.
2: Tak się złożyło, że zawsze naszą codziennością, o której mówiliśmy, stają się każde wtorki. Zawsze jestem we wtorek w Chełmie. Zawsze tutaj pracuję, cieszę się obecności tutaj w Chełmie i tak się właśnie ułożyło, że możemy ten ostatni wtorek w naszym sezonie, na zakończenie sezonu, tak możemy powiedzieć, bardzo bogatego zresztą w tym roku, uwieńczyć koncertem, który nazywa się po prostu Piosenki dla Taty. Obiecujemy, że nie będziemy bardzo pompatyczni, bardzo sztywni. Po prostu chcemy zaprosić was, wszystkich słuchaczy, widzów, melomanów do słuchania pięknych piosenek, bo ułożymy je z piosenek, które śpiewane są równo na scenach, festiwali, czasami może gdzieś w kościołach. Tak to połączymy nasze rzeczywistości, te codzienne i te najświętsze w taki hołd złożony właśnie naszym rodzicom, naszym tatom. Pamiętaj także o tych naszych ojcach, bo mamy takich, jesteśmy już w takim wieku, że niektórym być może nie zdążyliśmy do końca w swoim życiu odpowiednio podziękować. To tak będziemy o nich szczególnie pamiętać. Wraz z Hadek Gospel Kids i Hadek Gospel Choir właśnie w Chełmskim Domu Kultury we wtorek 23 czerwca.
1: Ale popatrz, jaki to też ma wymiar. Hadek Gospel Choir jako grupa złożona z osób dojrzałych i ta pierwsza, czyli źródło, baza, korzenie i ta młodsza, czyli ojciec, syn, Hadek Gospel Kids. Tak to się właśnie rzuca w oczy. Powiedz, czy są też zależności rodzinne właśnie w tych obu grupach, że to zamiłowanie do muzyki, do śpiewu gospel zostało przekazane w rodzinie i ci, którzy śpiewają w tej starszej grupie, mają swoje dzieci udzielające się właśnie w Hadek Gospel Kids.
2: To nawet powiem więcej, to pokoleniowe, ten zakres już nawet wykracza poza, rzeczywiście są rodzice śpiewający w Hadek Gospel Choir i dzieci śpiewające Hadek Gospel Kids, są takie rzeczywiście sytuacje. Już nawet jest dziadek, to będzie prawdopodobnie niezły zwiastun na koncert z kolei styczniowy, właśnie przyszedł mi do głowy. Natomiast tak, rzeczywiście jest coś takiego i to jest niesamowite, bo często są to też były wspólne piosenki śpiewane, co nie jest też łatwą rzeczą, bo na przykład piosenki, które śpiewają dorośli, te wymagające, te gospelowe, te trudne harmonicznie, rytmiczne, podejmujemy w śpiewaniu z dziećmi. Myślę, że mogę to zdradzić, że jedna z piosenek, którą śpiewamy tylko tutaj w Chełmie, tylko w języku polskim, to jest piosenka choćby Quincy Jonesa, wielkiego, wybitnego producenta, który stał choćby za to sama Michaela Jacksona, samego Michaela Jacksona. I nasze dzieciaki, Hadek Gospel Kids, właśnie taką piosenkę o jutrze, o nadziei, że przychodzi jutro, też śpiewają. Tak, jest taka zależność i to jest właśnie fantastyczne, że możemy, to jest jedyne miejsce, gdzie pracuję, gdzie mam właśnie do czynienia z śpiewającymi właśnie rodzicami i dziećmi, a właśnie tak jak powiedziałem, już nawet już wchodzących w pokolenie dziadków, to też się dzieje.
1: Więc zapowiada się na pewno bardzo rodzinna atmosfera. Tak jak powiedziałeś, ten koncert będzie swego rodzaju podsumowaniem artystycznego roku. Jaki to był rok dla obu formacji?
2: On z jednej strony był oczywiście o tyle trudny, że dzisiaj w rzeczywistości, o której będę mówił tylko jak najmniej, takiej, gdzie musimy rzeczywiście szukać koncertów, możliwości zorganizować, nie jest to łatwe. Dzisiaj rzeczywiście granie muzyki na

0: żywo, która też pociąga ze sobą pewne, no nie powinien mówić tylko wyłącznie o kosztach, ale takich rzeczywistościach, które są pewnym wyzwaniem, są coraz trudniejsze, tak mogę powiedzieć, ale tym bardziej cieszę się i to naprawdę nie przez obowiązek, ale rzeczywiście tak z serdeczności mogę powiedzieć, że cieszę się, że w Chełmskim Domu Kultury tych wydarzeń, tych rzeczywistości, które tutaj robimy, jest coraz więcej i one są na dobrym poziomie. Także muzycznym, technicznym, akustycznym. Bardzo się z tego cieszę. Natomiast rzeczywiście zagraliśmy dużo. Zagraliśmy dużo i bardzo się z tego cieszę, że był to koncert, był to okres bardzo różnorodny, bo i były rzeczywiście, był sezon kolędowy, który w naszym wykonaniu zawsze jest różnorodny i ten czas, kiedy śpiewamy jesienią i wiosną, tego było dużo. Kilkadziesiąt przygotowanych utworów w pełnych harmoniach. I mogę naprawdę powiedzieć to z absolutnie największą odpowiedzialnością. Taką też zachętą, żeby za to na koncert rzeczywiście wpaść, zakupić sobie bilecik, nie jest bardzo drogi, że to są naprawdę dobrze śpiewające formacje, złożone z ludzi w życiu zajmujących się po prostu codziennymi sprawami, codziennymi pracami, w urzędach, w szkołach, w szpitalach też. I przewodzący śpiewający tak dobrze, że naprawdę są to fantastyczne, znakomicie świadczące zespoły gospelowe. Bardzo serdecznie Was zapraszam na ten koncert.
1: Piosenki dla taty to będą utwory, których przesłaniem jest wiara w poświęcenie, oddanie i miłość. Jesteś, Grzegorz, odpowiedzialny wspólnie z Bogdanem Deptą za instrumentalne aranżacje. Czym była dla ciebie osobiście praca nad tym właśnie repertuarem, nad tym koncertowym zestawem?
0: To była taka próba połączenia, bo oczywiście w tle mamy też chęć podziękowania także dla tego naszego Taty Niebieskiego, dla Pana Boga, który nas gdzieś tam natchnął i we współpracy, i przyjaźni, w dobrej muzyce, więc była próba połączenia tych utworów, które ja napisałem i napisali wybitni polscy artyści, chór TGD, przeplatanie się z takimi utworami, które odkryliśmy, kiedy my je śpiewamy, kiedy słuchamy, kiedy my je wykonujemy po raz kolejny raz, to widać, że muzyka rzeczywiście ma takie, chciałbym powiedzieć terapeutyczne, ale to coś znacznie głębiej. Zmienia nasze wnętrza, zmienia nasze spojrzenia, odciąga nas od tego, co w tej rzeczywistości tu i teraz jest takie przytłaczające, a nas gdzieś unosi w różne inne rzeczywistości. To są wspaniałe polskie teksty, polskich utworów, które były przez pokolenia śpiewane, tych także bardziej współczesnych, więc zależało nam na tym, żeby to wszystko ułożyć po pierwsze w taki bardzo kompletny plan, żeby to też było radosne, żeby to nie było przygnębiające, no i też, żeby to po prostu w jakiś sposób też zaaranżować. To są często utwory, które są, myślę, że to mogę zdradzić, czy to kiedyś śpiewana Talia Kukulska, czy to Mietek Szcześniak, czy to śpiewał zespół Pectus, ale to się wszystko da tak fantastycznie poukładać w jedną całość i ten żywioł wokalny, bo to rzeczywiście jest 30 osób w chórze dorosłym, 20 w tym Kady Gospel Kids, poukładać, to jest duża armia głosów. To było chyba o tym największym wyzwaniem, ale muszę powiedzieć, wielokrotnie to podkreślam, ja mam najlepszą pracę na świecie, więc to jest praca, która przynosi wielką satysfakcję, ten wspaniały entuzjazm ludzi, to się da też do później usłyszeć, wysłyszeć na scenie, ze sceny.
1: Czyli już wiemy, czego wstępnie możemy się spodziewać, co sobie zafundujemy, przychodząc na koncert Piosenki dla Taty w Chełmskim Domu Kultury 23 czerwca o godzinie 18:00. Bardzo dziękuję za tę opowieść. Grzegorz Głuch, prowadzenie i przygotowanie zespołów Hadek Gospel Choir i Hadek Gospel Kids.
0: Bardzo dziękuję, serdecznie zapraszam.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
7: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
8: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.
9: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
5: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
4: Newsy, goście i Twoja muzyka.
6: Od poniedziałku do piątku, od 12.
7: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
1: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
0: Reklama.

0: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
1: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnej, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
0: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej, na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. Trzy drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. Trzy inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Popołudnie i wieczór z dynamiczną pogodą. Niebo chwilami będzie się chmurzyć, możliwe burze i intensywne opady deszczu. A na termometrach dziś maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza.

0: kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca

0: ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Reklama. Bon ton.

0: rozpoczęła gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę, synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi. Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
1: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
0: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z

0: Morskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
1: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
0: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji VIP.
0: Popołudnie, wieczór i częściowo noc z burzami w całym kraju. Jutro zagrzmi w południowo-wschodniej części Polski, w pozostałych regionach słonecznie. A na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Bonton Radio. Weekend.
4: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Kochani, nasze małe wyspy dzisiaj nietypowe. Mam nadzieję, że tak naprawdę te nasze małe wyspy poprowadzi dzisiaj młodzież. Młodzież z liceum numer 2 w Krasnymstawie, która tutaj się przygotowywała przez godzinę, zastanawiała się, o czym może powiedzieć, co jest dla nich ważne i spróbujemy opowiedzieć o tym ich świecie, o świecie młodych ludzi. To jest pierwsza A dzisiaj i druga A, tak? A jakie są tematy? Co wymyśliliście? Co wam siedzi w głowach?
5: Czy młodzież słucha tylko nowoczesnej muzyki?
4: A jak się nazywacie? Może przedstawcie się najpierw.
6: Jestem Magdalena Cholewa.
7: Julia Wyrostek.
8: Amelia Herbut.
4: Jakiej muzyki słuchacie?
6: Ja głównie słucham, myślę, że rocka, nu metalu, metalu. Choć zdarza mi się też takie czasami pop polski, ale takie główne zespoły, no to Linkin Park i właśnie takiej nowoczesna, nie jest to nowoczesna muzyka, na przykład zespół Dead Sara i właśnie to jest zespół nowej wokalistki, która dołączyła do Linkin Park, Emily Armstrong, i ten zespół powstał w 2002 roku, no i ludzie dopiero go odkryli właśnie od tej nowej ery Linkin Park, czyli od 2024, kiedy ona dołączyła. No i wtedy właśnie Dead Sara, czyli ten zespół, stał się po prostu bardziej popularny niż w tamtych czasach, bo w tamtych czasach oni występowali na małych scenach, na małych festiwalach, a no teraz po prostu mają wiele więcej słuchaczy i wiele więcej zarabiają, więc wydaje mi się, że no nie jest to zbyt nowoczesna muzyka, no bo ona się wpasowywała pod Kurta Cobaina, pod Nirwanę, w takie bardziej starsze czasy, pod te lata 2000, 90. No chociaż ona ma dwie strony, bo Linkin Park to jest bardziej właśnie taka elektroniczna muzyka, bardziej metal, a tamto to był bardziej rock, grunge.
4: No proszę, mamy tu specjalistkę. od muzyki i rzeczywiście nie tej najbardziej nowoczesnej, prawda? To już wiemy, czego będziemy słuchać w audycji.

0: Ja akurat osobiście preferuję muzykę współczesną, tak dokładnie to bardziej eksperymentalną. Na przykład Bjork, Sophie albo Arca. Są to akurat popularni wykonawcy, tylko że właśnie w własnej dziedzinie. A co do pytania, czy młodzież teraz słucha tylko muzyki współczesnej, to wydaje mi się, że nie. Teraz coraz więcej ludzi powraca do tych poprzednich lat, lata 80., 70., nawet moda. Cały czas czerpiamy z niej inspirację. Więc nie wydaje mi się, że tylko muzyki współczesnej. Też jest ta różnorodność, że coraz więcej ludzi chce poszerzać swoje horyzonty. Ja także słucham bardzo wielu wykonawców, wiele gatunków i wydaje mi się, że coraz więcej ludzi też tak zaczyna robić.
1: A ja ciebie pamiętam, bo czasami jeździłyśmy razem busem do Chełma, prawda? Czy do Rejowca? I masz bardzo fajny styl ubierania się i właśnie zwróciłam na ciebie uwagę. A jakiej muzyki słuchasz?
2: Ja ogólnie słucham muzyki coś pod rock, industrialną, synth-popową. Nie wiem, zdarza się tam jakieś tam metalowe i tak dalej. Na pewno różne gatunki i też raczej nie da się słuchać jednych i tych samych, tak mi się wydaje. Ale też znacznie wolę te starsze zespoły niż nowoczesne.
1: Czyli widzicie, jest jakaś nić porozumienia między nami, między tym starszym pokoleniem i wami, bo jednak i wy lubicie tę muzykę.
3: No ja się przyznam, że ja zbytnio takiej współczesnej, nowoczesnej muzyki nie

0: słucham, głównie lata 60., 70., no rock myślę, że najwięcej. No i przede wszystkim Beatlesów bardzo lubię, to taki mój ulubiony zespół. Od jakichś 3 lat się nimi interesuje, także tutaj nie tylko muzyka, ale ta ich taka historia, że tak to ujmę. Ostatnio zaczęłam też sporo słuchać zespołu The Smiths. Tutaj no dużo jest takich inspiracji tymi latami 60., także myślę, że to jest powód, dlaczego mi się tak podobają. No i tutaj też bym powiedziała, że teksty ich takie no są przyciągające może trochę dla młodzieży.
1: Czyli słuchacie tekstów?
0: Ja bardzo na nie zwracam uwagę.
1: Ale mnie to cieszy.
0: Tutaj w przypadku The Smiths no, uważam, że te teksty mogą być takie przyciągające dla młodzieży. Często one są takie no niezbyt wesołe, szczęśliwe, a raczej no wiele poważniejszych tematach, takich no właśnie dotyczących młodzieży.

0: A słuchajcie, czy wy rozmawiacie czasem z rodzicami albo właśnie z osobami w naszym wieku, tutaj mówię o paniach nauczycielkach, o mnie, o muzyce, o tym, czego słuchacie i co się wam podoba, tak?
1: No właśnie, ja bym chciała zauważyć, że ode mnie jakby to, co słucham, to zależy dużo od rodziców. Mój tata słuchał właśnie takiej bardziej muzyki metalowej, trochę rapu i właśnie z takich lat 90. 2000, wtedy, kiedy oni mieli młodość i stąd znam te zespoły. Tak.

0: starsze. Mama też miała bardzo podobny gust muzyczny i podobny styl do mnie. Także myślę, że tu bardzo zależy od tego, co słuchają nasi rodzice, a nie od, no, no, od samej mody.
1: Słuchajcie, może ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć na temat muzyki? Ktoś z innych grup tematycznych? Jakiej wy muzyki słuchacie i czy kontaktujecie się z seniorami w tym temacie?
2: No to ja jestem Olaf i słucham muzyki punk rockowej i rocku, bo wyznaję subkulturę skinheadów i to są lata takiej już młodej Polski, no lata 90., 2000, gdzie po prostu większość Polaków chciało się oderwać od zależności od ZSRR i pokazać swoją niezależność, swój bunt. Ja osobiście uważam, że to jest idealna subkultura dla mnie, ponieważ też uważam, że jestem takim buntownikiem trochę swojego wieku. Tak, takim antysystemowcem bardziej.
1: I to znajdujesz w muzyce.
2: Tak.
3: Ja nazywam się Martyna i słucham też metalowej muzyki, chociaż czasem mi się zdarza takich różnych gatunków słuchać. Mój ulubiony zespół metalowy to jest Sabaton, który miał koncert w Gdańsku 31 maja. Szkoda, że mnie na nim nie było, ale nie mogłam pojechać. I ten zespół właśnie ma takie piosenki dotyczące historii różnych, na przykład II wojny światowej, albo też mają dużo piosenek dotyczących Polski i bardzo fajne mają teksty.
1: Czyli Martyna, ty też słuchasz tekstów.
3: Mhm.
1: Super. Dobrze, a panie czego słuchają?
4: Ja chyba najwięcej jednak uczę się od nich, bo myślę, że na lekcjach muzyki słuchamy siebie nawzajem i ostatnio, pamiętacie, jak opowiadałam wam o Lady Punk na przykład, oni mnie zaskoczyli bardzo pozytywnie, kiedy zapytali, a co by pani nam zaproponowała właśnie z takich klasycznych utworów? No i przyznam szczerze, że mam listę utworów w biureczku, bo później idziemy na lekcję muzyki z pierwszego. I oni też zaproponowali, pierwsza zaproponowała listę utworów do śpiewania, bo to jest chyba najlepiej śpiewająca klasa w szkole.
1: Wiedzieliście o tym?
4: No dzisiaj się dowiedzieli, ale ja się bardzo cieszę, jak słucham tego, co oni mówią, bo mam wrażenie, że dopiero teraz naprawdę dowiaduję się wielu ciekawych rzeczy, czego słuchają. Czasami się ujawniają, ale rzadko.
1: Czyli ta audycja, mam nadzieję, rzeczywiście będzie takim mostem, łącznikiem.
4: Tak.
1: Dobrze, a teraz wypowiadała się nauczycielka muzyki, pani Monika Szamik.

0: Konrad chce opowiedzieć jeszcze o muzyce.
1: Witam wszystkich słuchaczy, jestem Konrad. Mam dosyć specyficzny gust muzyczny, ponieważ słucham rapu, tak jak Malik Montana i Rydda Warrior, oraz słucham również meksykańskiej muzyki, tak jak zespół muzyczny Grupo Sonador, a moją ulubioną piosenką jest El Gigante da Hierro.
0: Film was łączy, pasje was łączą ze starszym pokoleniem i muzyka.

Ja jestem Maja i muszę przyznać, że nie mam określonego stylu muzycznego, ponieważ słucham naprawdę różnych piosenek, ale muszę przyznać, że teraz wśród młodzieży faktycznie wszyscy cofają się do tych starych czasów, lat 80., 70. Jeżeli chodzi o takie właśnie style muzyczne, bardzo często można znaleźć porozumienie właśnie z rodzicami. Teraz jak na przykład są jakieś imprezy młodzieżowe, no to na każdej praktycznie imprezie lecą te stare piosenki, częściej nawet niż te nowoczesne, także w takim tym temacie można znaleźć porozumienie między rodzicami a młodzieżą.

0: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Podczas warsztatów dziennikarskich w drugim liceum ogólnokształcącym w Krasnymstawie razem z młodzieżą stwierdziliśmy, że zrobimy audycję. I tak powstała ta audycja. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest ważne dla młodzieży i poruszamy tematy, które mogą połączyć pokolenia.
1: Ja nazywam się Martyna. Czy miłość do sportu, czy sport przekazujemy z pokolenia na pokolenie? I moim zdaniem przekazujemy ten sport, tą miłość do tego sportu z pokolenia na pokolenie. Na przykład widząc zdjęcia naszych rodziców czy naszych dziadków, kiedy oni byli młodzi, kiedy zdobywali różne sukcesy w tym sporcie i po prostu to nas tak buduje i faktycznie jesteśmy ciekawi tego sportu i chcemy się w tym, w tej dziedzinie rozwijać. No i właśnie tutaj takim żywym przykładem jest moja koleżanka Alicja, która trenuje tenis stołowy od 7 lat. Jej trenerem jest jej dziadek. No i właśnie ona zaraziła się tym sportem od swojego dziadka, od swojego taty i właśnie ona może opowiedzieć o tym więcej.
2: Jestem Alicja, trenuję tenis stołowy od 7 lat. Moim trenerem jest mój dziadek. Miłością do tego sportu właśnie zaraził mnie on i mój tata. Z racji tego, że jest moim trenerem, to dzięki niemu zdobywam bardzo dużo pucharów i medali. Jestem wysoko w naszym województwie, chyba 6. albo 5. Jeszcze na zawody ogólnopolskie. Dzięki temu sportu poznałam też bardzo dużo osób, z którymi teraz się przyjaźnię. I też myślałam, że jak będę szła do liceum, to nie będę miała aż tak dużo czasu, żeby trenować i stawać się lepsza, tak? No ale okazało się, że jak tutaj przyszłam do szkoły, to wzięłam udział w zawodach szkolnych w tenisie stołowym w powiecie i zajęłyśmy 1. miejsce, a w województwie 3. I uważam, że to też jest bardzo dobry wynik.
3: Czyli słuchajcie, ta pasja też może być takim łącznikiem, prawda? Fajnie, że to jest dziedziczone. Czasami, bo nie zawsze.
4: O pasje, które łączą pokolenia. No to na pewno mogę powiedzieć, że pasja do motoryzacji, ale ogólnie też motocykli bardzo łączy pokolenia. Byłem na 3 zlotach motocyklowych w swojej całej karierze i naprawdę ja tam widzę ludzi od 14 roku życia do 50 i nawet więcej. Bardzo jest miła atmosfera, ponieważ każdy każdego wspiera, bo liczy się pasja i to, że każdy jeździ na 2 kółkach. Zawsze są zloty fajne rozmowy. Jeśli się czegoś nie wie, to ktoś zawsze pomoże na przykład. Albo jak się motor na przykład zepsuje, to też ktoś kogoś może poduczyć, jak się daną rzecz naprawia.
3: Czyli co? Przechodzimy do kolejnego tematu. Czy jeszcze jakieś wypowiedzi na temat pasji pojawią się? Było o muzyce, było o pasji. Jeszcze jakieś na pewno ciekawe tematy się pojawią w audycji Nasze Małe Wyspy, a muzyka będzie dzisiaj wasza, więc to wy zaproponujecie, co zagramy. Już trochę propozycji padło.
5: Właśnie moją pasją jest aktorstwo. Bardzo lubię, chciałabym w przyszłości zostać aktorką i bardzo lubię zajęcia teatralne i odgrywanie ról. Dlatego jestem u nas w szkole w MDKF-ie, czyli w klubie filmowym. I właśnie ta pasja wzięła się stąd, że rodzice od w zasadzie, kiedy byłam małym dzieckiem, więcej puszczali mi filmów fabularnych, niżeli bajek. I właśnie ja już od młodych lat już miałam taką styczność z aktorami i z filmami fabularnymi, gdzie faktycznie aktorzy grali role. No i myślę, że najbardziej to mnie zainspirował aktor Cezary Pazura i stąd się właśnie zaczęło. Zaczęłam oglądać jego filmy, jak opowiada o tym. No i właśnie stąd zaczepił u mnie taką pasję aktorstwa i interesuje.

0: się teraz właśnie.
1: A jakoś się rozwijasz w tym kierunku?
0: Chodziłam przez jakiś czas, bo no, w szkole średniej nie mam aż tyle czasu. Chodziłam na zajęcia teatralne do Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnostawie. A teraz jestem w MDKF-ie, czyli u nas w Klubie Filmowym Szkole. No i właśnie na przykład jedziemy na festiwal Filmoteki i bardzo się cieszę z tego wyjazdu, bo mnie bardzo ciekawi właśnie temat filmu, aktorów i spotkania z jakimiś sławnymi ludźmi.
1: No właśnie, bo wy tutaj sami robicie filmy i to jest arcyciekawe. I słuchajcie, czy wy włączacie? No na pewno, myślę, że tu ta pasja filmowa łączy pokolenia, bo wiem, że mnóstwo osób starszych bierze w tym udział i to są ludzie z zewnątrz, niezwiązani z liceum w inny sposób. Jak wam się rozmawia? Jak wam się tworzy razem?
2: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Z tej strony Kasper. Biorąc udział w tworzeniu filmu Zniknięcie bez śladu pod przewodnictwem pani Ewy Magdziarz, pana Grzegorza Emanuela, w wakacje. Te zloty odbywają się co roku. Przez około 3-4 dni tworzymy jeden, jakże doskonały film. Cóż mogę dodać, że jest to połączenie różnych wzorów, scenografii, różnych autorów filmów. Też pan Grzegorz grał w wielu wybitnych dziełach.
1: I wyszło bardzo dobrze, prawda? A jak się współpracuje ze starszymi osobami?
2: Oj, są bardzo otwarci.
1: I tym optymistycznym akcentem pożegnamy się i zakończymy pierwszą część spotkania z licealistami z drugiego liceum ogólnokształcącego w Krasnostawie. Dzisiaj było o muzyce, o pasji, o sporcie, o budowaniu mostów między pokoleniami, a za tydzień będziemy rozmawiać o nieśmiałości i o strachu. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję również młodzieży z drugiego liceum ogólnokształcącego w Krasnostawie oraz pani Monice Szamik, nauczycielce muzyki z tegoż liceum, za zaproszenie i za udział w audycji. Do usłyszenia.

0: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.
1: Reklama.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
5: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym Najstufitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Najstufitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
9: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
10: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
9: Serio?
10: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
9: I co? Udało Ci się sprzedać?
10: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
11: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
1: Reklama.
12: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wiadomości dla

0: osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na...

0: zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
1: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
0: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowe.

0: Kołobrzegowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516-385-635.
1: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
0: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
2: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
0: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli. Jutro burze w południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach słonecznie i bez deszczu. A na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.

0: reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe.

0: fałszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prewbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: I to jest piękna gra!
0: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Weekend.

0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku. Dzisiaj w audioportrecie, proszę Państwa, rozmawiam z człowiekiem, z którym o tej porze roku trzeba porozmawiać dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, prezes chełmskiego WOPR-u Andrzej Klaudel. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nie mniej więcej rok temu rozmawialiśmy o podobnej porze. Wtedy bardziej skupialiśmy się na panu jako na człowieku, bez którego chełmskie ratownictwo zupełnie inaczej by wyglądało. Dzisiaj może skupimy się bardziej na tych wszystkich, dzięki którym czy przez których ma pan pretekst do tego, żeby przychodzić tutaj do siedziby WOPR-u, jeździć na wszelkie akweny i tam funkcjonować. Rozpoczyna się sezon. Krótki wywiad, jaki zrobiłem w mediach, pokazuje, że jeszcze tej brawury na wodzie nie ma. Pewnie pogoda temu sprzyja, ale połowa czerwca to niemalże co roku już pierwsze informacje o tym, że mamy ofiary nad wodą. To jest początek sezonu, tu jeszcze nie ma zmęczenia, tu jeszcze nie ma jakichś ekstremalnych warunków pogodowych. Skąd to się bierze, że już na początku sezonu tego wodnego dochodzi do mniejszych czy większych tragedii nad wodą?
2: No, tak jak pan redaktor powiedział, aura nas nie rozpieszcza w tym roku i jest, no, jak na połowę czerwca, zimno. No, ostatnio w niedzielę był triatlon nad Jeziorem Białym, który zabezpieczaliśmy. Było prawie 250 uczestników, ale temperatura wody była niespełna 18 stopni. No to było rzeźko. Dlatego też no, do wody wchodzą osoby już no, zaprawione w bojach. Myślę, że to morsy są albo bardziej odważni. Dlatego też nie ma na razie, no, dzięki Bogu, sygnału, że mamy jakieś tragedie nad wodą, czy lawinę tragedii, bo już o tej porze to już w różnych sezonach było kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt przypadków utonięć. W tym roku na szczęście nie ma i oby tak było do końca wakacji. No, dlaczego na początku sezonu kąpielowego, bo tak to się mówi zgodnie z przepisami, że sezon kąpielowy przeważnie zaczyna się albo od 1 lipca i trwa do końca sierpnia, albo zaczyna się od ostatniego weekendu czerwca. No, ludzie są spragnieni tej wody. No, jest to sport, zabawa, a w wodzie jest to przyjemność, tak? No na razie to nie jest przyjemne, bo jest zimno. Ale już mówią pierwsze jaskółki, że już od tego weekendu ma być 30 i ponad 30 stopni, więc myślę, że ludzie wylegną masowo już nad wodę.
1: No wtedy to raczej na plażę, bo jeszcze woda potrzebuje chwilę, żeby się ogrzać. Wielu moich znajomych wyjeżdża na wakacje w jakieś tropikalne kraje na początku czerwca, pod koniec maja, bo uznają, że wtedy jest to najlepiej. Jeden z moich kolegów niedawno wrócił z bardzo egzotycznej podróży i rozmawiając z nim pytałem się o to, jak wygląda tamto plażowanie, czy

0: to tą brawurę, ten brak zdrowego rozsądku nad wodą i to, co mi powiedział, mnie trochę zaskoczyło, że absolutnie brawura i głupota nad wodą nie ma paszportu. Że to nie jest nasza domena Polaków, że nad wodą jesteśmy jacyś fantazyjnie odważni. Wszędzie się to zdarza. Państwo funkcjonujecie w ramach takiego systemu nie tylko ogólnopolskiego, jeżeli chodzi o ratownictwo, ale pewne doświadczenia czy rozwiązania czerpiecie też z innych krajów Unii Europejskiej. Polski WOPR jest specyficzny pod względem działań, które podejmujecie, czy bez względu na szerokość geograficzną człowiek nad wodą popełnia te same błędy?
1: Powiem tak, my jako WOPR jesteśmy członkiem ILS-u, więc Międzynarodowej Organizacji Ratownictwa i polscy ratownicy są postrzegani jako jedni z lepszych. Mamy mistrzów świata, mistrzów Europy, bo są zawody w ratownictwie wodnym. I no, nasi ratownicy niejednokrotnie pracują na plażach na zachodzie, w Grecji, Chorwacji, we Włoszech. Już, no, wcześniej to była jakaś tam bariera językowa, tak? Teraz już raczej młodzież zna języki, więc nie ma bariery językowej, a jeżeli chodzi o sprawność naszych ratowników, mówię o ratownikach szkolonych przez WOPR. O innych nie będę się wypowiadał, bo teraz jest ponad 120 podmiotów w Polsce, które mają zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego i na szkolenie. Ja mogę mówić tylko o naszych ratownikach, których cykl szkolenia jest bardzo długi. Taki, bo u nas cykl szkolenia może się rozpocząć już w 12 roku życia. Już dziecko, można powiedzieć jeszcze, nawet nie młodzież, 12-letnie, może no, uzyskać pierwsze szlify i zdobyć młodszego ratownika WOPR-u. Jako 15-latek ratownika WOPR-u i dopiero jako 18-latek może być wyszkolony jako ratownik zawodowy. Tam jeszcze inne kursy wchodzą w grę. Poza tym u nas cykl edukacji się nie kończy. To jest, można powiedzieć, dopiero połowa edukacji, ponieważ u nas, i to jest zgodne właśnie z ILS-em i stopniami ILS-u, to te stopnie, które u nas obowiązują, to są właśnie też i w organizacjach międzynarodowych, w Niemczech, w Czechach, w Chorwacji. Później my mamy jeszcze u nas ratownik wodny, tak jak zgodnie z ustawą, to ratownik wodny już może pracować wszędzie. U nas owszem tak, ale u nas są jeszcze dodatkowe stopnie. Ratownik wodny pływalni, ratownik wodny śródlądowy i ratownik wodny morski. Dlaczego? Dlatego, że na pewno ratownik wodny pływalni ma inne zadania, inne parytety niż taki ratownik wodny morski. Inaczej się ratuje, inaczej i inne są procedury i tak dalej. Dlatego u nas ci ratownicy wodni poza tym jeszcze muszą zdobyć te trzy uprawnienia, a te uprawnienia nabywają pracując, fizycznie pracując na tych obiektach, więc na pływalni, na śródlądzie i na dmorze. Minimum 50 godzin w każdym z tych kąpielisk. I to dopiero jeszcze dodatkowo muszą zrobić kursy centralne, bo to centralne jest szkolenie, na wodach szybko płynących. Dlaczego na wodach szybko płynących? Bo ostatnie powodzie pokazały, że my jako ratownicy, te powodzie, które były w 2010 roku i wcześniej, to ta specyfika ratowania ludzi na wodach szybko płynących albo bardzo szybko płynących, bo to już jest, jak ktoś nie widział powodzi, no to niech by tych powodzi nie było, ale to pokazało, że my musimy się szkolić na wodach szybko płynących i dlatego każdy ratownik nasz wodny, który chce dalej iść w tej edukacji naszej woprowskiej ratowniczej, no to musi przejść taki kurs na wodach szybko płynących, który on jest organizowany na torach do kajakarstwa górskiego. Tam na przykład jak się stanie w wodzie po kolana, to raczej woda może zabrać, tak? To mówię, to jest całkiem inne.

0: Specyfika ratowania. Poza tym jeszcze taki ratownik musi przejść szkolenie lodowe, więc ratownictwo zimowe na lodzie, tak? I dopiero później, mając te wszystkie uprawnienia, dodatkowe jeszcze uprawnienia przydatne w ratownictwie, co najmniej dwa, typu sternik motorowodny, żeglarz, płetwonurek, instruktor pływania i tak dalej, może pojechać na kurs na starszego ratownika wodnego. To już jest dotamy, gdzie tam jest nasz centralny ośrodek i dopiero po tym uzyskuje stopień starszego ratownika, który go uprawnia do obecności na kursie na stopień instruktora ratownictwa. I wtedy już może szkolić ratowników. U nas na dzień dzisiejszy czynnych instruktorów ratownictwa mamy w rejonowym WOPR-ze dwóch. Aż tylko dwóch, można powiedzieć. Ja bym chciał, żeby ich było 12. Bo jeszcze jest instruktor MSW, my go nazywamy. Jest to instruktor zgodnie z przepisami obowiązującymi. Ja to powiedziałem, to co wcześniej powiedziałem. To jest cykl szkolenia WOPR-owskiego. Nasze przepisy są bardzo liberalne, jeżeli chodzi o szkolenie ratowników wodnych, chociażby w innych podmiotach. Ponieważ tam instruktora, my go nazywamy MSW, to wystarczy, że taki ratownik wodny, i to jest takie troszeczkę, tak jak powiem, dla mnie za krótkie, ja to się z tym nie zgadzam, ale ratownik wodny z dwuletnim stażem może szkolić ratowników i musi mieć wykształcenie jeszcze pedagogiczne, bo zgodnie z rozporządzeniem MSWiA do spraw szkolenia może szkolić ratowników. I teraz proszę sobie wyobrazić, że taki ratownik, który zrobił 2 lata temu ratownika, pracuje na basenie, wyłącznie na basenie. Morza w życiu nie widział i szkoli ratowników, którzy mogą zgodnie z ustawą pracować nad morzem. Czy to jest normalne? Ja uważam, że nie. No więc musimy podchodzić do tych szkoleń tak troszeczkę z przymrużeniem oka. Mówię, dlatego też nasi ratownicy są szkoleni, ja to twierdzę, że w pełni wyszkoleni, dlatego na przykład nasi ratownicy są bardzo chętnie zatrudniani właśnie na plażach zachodnich.
1: Wspomniał Pan o tych różnych grupach, tak jakby, na których akwenów czy zbiorników, na których możemy przebywać jako kąpiący się. Kiedyś trafiłem na taką infografikę w internecie, która pokazywała, że różny kolor strojów kąpielowych na basenie może być niewidoczny już na głębokości 1 metra, z kolei w wodzie słodkowodnej będzie widoczny na dużo głębszej pozycji. Podobno niektóre kolory w morzu też są słabiej widoczne niż chociażby w basenie. Czy my, wybierając się nad wodę, już dzień wcześniej możemy się przygotować, czy pomóc w czasie ewentualnej akcji ratunkowej, chociażby kolorem naszego stroju, czy to kąpielówek, czy stroju kąpielowego, który w danej wodzie jest lepiej widoczny niż na przykład, nie wiem, na basenie, a nad morzem będzie trudniej go zauważyć?
0: No na basenie to raczej przejrzystość wody jest dosyć duża i tutaj na pływalniach czy basenach raczej kolor nie ma znaczenia, ale już na śródlądziu czy w morzu, owszem tak, bo tam ta przejrzystość wody może być różna. No różną mamy specyfikę, powiedzmy, podłoża, bo wiadomo, że na śródlądziu kąpieliska organizowane są na jeziorach, na zalewach i w zależności od podłoża, czy to jest piaszczyste, czy jakieś tam gliniaste z borowinu, no to ta przejrzystość będzie różna. No chociażby na naszych Żółtańcach, tak? To ta przejrzystość nie jest taka do końca, tak? Tak jak powinno być. No kiedyś nawet sanepid zamykał kąpieliska, które miały zbyt małą przejrzystość wody. Teraz już przejrzystość nie jest czynnikiem, który, można powiedzieć, wyklucza dopuszczenie kąpieliska do eksploatacji. I tutaj na śródlądziu, no jak najbardziej, kolory jaskrawe, takie jak powiedzmy, jak nawet na drogowcy, tak? Te kamizelki tutaj niby są odblaskowe, ale kolory są bardzo jaskrawe, albo jaskrawo-pomarańczowy, jaskrawo-czerwony, jaskrawo

0: Żółty czy żółto-zielony jest na pewno tutaj wskazane na śródlądziu czy nad morzem. No był taki przypadek, nawet no, tutaj mówię już o ekstremalnej sytuacji, gdzie człowiek utonął, nawet tutaj na kąpielisku, no, nie na kąpielisku, na pomoście przy Asturze nad Jeziorem Białym i była tak, no bo zbiorniki te śródlądowe przede wszystkim, zresztą wody przybrzeżne również morskie, mają to, że zakwitają, tak? I nie są to sienice, tylko po prostu zakwitają glony i ta przejrzystość spada w ciągu sezonu, bo tutaj wiadomo, że temperatura, słońce ma na to wpływ. I była taka sytuacja, że przejrzystość wody w Jeziorze Białym była taka, że ratownicy po omacku szukali tego topielca. I dopiero po namacaniu, bo przejrzystość wody była taka, że na pół metra nie było widać, co jest przed, pomimo tego, że byli w sprzęcie ABC, to znaczy w masce, w płetwach i w rurce, tak? Po omacku. Więc tutaj jak najbardziej kolor jaskrawy. Jaskrawy.
1: W szczególności dla dzieci. Teraz zostawimy naszych słuchaczy z krótką przerwą muzyczną, a po niej wrócimy do dalszych pytań o to, co my możemy zrobić, żeby czuć się nad wodą bezpieczniej.

0: dwugłos polskich władz w sprawie sporu na linii Warszawa-Kijów. Strażacy walczą z olbrzymim pożarem fabryki aerozoli na Pomorzu i dziurawe przepisy o nocnej prohibicji w Warszawie. Miriam Lipińska. Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony. Biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie, napisał premier Donald Tusk. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził, że przedstawiciele ukraińskiej władzy odznaczenia Polski oddają lekką ręką, zapominając, że te same ręce były wyciągnięte po pomoc i ta pomoc przyszła z polskich rąk. Od rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i milionów Polaków. O zwróceniu orderów Orła Białego zdecydowali m.in. byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko w geście Solidarności z Wołodymyrem Zełenskim. Trwa gaszenie potężnego pożaru fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, w fabryce byli pracownicy, ale wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Ze względu na bardzo duże zadymienie ewakuowano też mieszkańców z 9 gospodarstw znajdujących się w sąsiedztwie fabryki, mówi rzecznik policji w Słupsku Amadeusz Galus.
1: Przed godziną 13 odebraliśmy zgłoszenie o pożarze w zakładzie produkcyjnym na terenie Harnowa. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że pożar objął całą halę produkcyjną.
0: Wójt gminy Ustka, na terenie której jest fabryka, zaapelował w mediach społecznościowych o pozamykanie okien i drzwi i włączenie wentylacji mechanicznej. Jakość powietrza jest monitorowana. Nocna prohibicja w Warszawie nie do końca działa. W internecie prowadzona jest sprzedaż alkoholu na dowóz, mówi warszawski radny Damian Kowalczyk.
2: To są i reklamy, i ogłoszenia oferujące podwózka alkoholu po 22, jeśli skończy się właśnie alkohol.
0: W interpelacji radny wskazuje także na sklepy, które po 22 zamieniają się w bar i nadal sprzedają alkohol. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczona osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. Jutro na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku, do 29 na Mazowszu. Zagrzmi już tylko w południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach słonecznie.
3: Reklama.
4: EcoTaxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko.

0: cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Wracamy do rozmowy z prezesem chełmskiego WOPR-u Andrzejem Klaudelem. Kąpielisko. Wydaje się, że z takiego językowego punktu widzenia wszystko jest jasne i oczywiste, ale jeżeli już popatrzymy na zbiorniki wodne, to kąpielisko to nie jest linia brzegowa. Nawet nad dużym Jeziorem Białym tych kąpielisk jest de facto niewiele. Wybierając się nad wodę, pozostawać jednak na kąpieliskach, mimo że tam jest ogromny tłum, czy raczej w ustronnym miejscu, gdzieś pod drzewkiem, gdzie jest cisza, spokój, nie ma ludzi, jest natura i woda. Trudny wybór, ale dla naszego bezpieczeństwa chyba oczywista jest odpowiedź.
4: No, kąpielisko to nie są miejsca, gdzie się ludzie kąpią. Tak? To są zgodnie z ustawą, z przepisami, kąpielisko jest to wyznaczony obszar wodny, gdzie są jest pewna infrastruktura, są ratownicy i nad Jeziorem Białym w sezonie jest tylko 5 kąpielisk. Tylko 5 miejsc wyznaczonych na tym obszarze wodnym. Czy to jest dużo, czy jest mało? Jest bardzo mało. Ja pamiętam te czasy, no wracam do XX wieku, nawet do połowy XX wieku, gdzie nad Jeziorem Białym było ponad 30 kąpielisk i pracowało ponad 40 ratowników. Teraz mamy 5 kąpielisk, no, gdzie pracuje w sumie 13 ratowników. No więc, a skala, powiedzmy, oburzenia Jeziora Białego i tych kąpielisk, no podejrzewam, że wzrosła 10-krotnie. Więc proszę sobie wyobrazić, że tam jest głowa przy głowie. Ale co wybierać, tak? No ja myślę, że jednak wybierać tam te miejsca, gdzie są ratownicy. Gdzie są ratownicy, kiedy są ratownicy, bo kąpielisko jest czynne przeważnie między 10 a 18, więc kąpielisko funkcjonuje między 10 a 18, a poza godzinami ktoś powie, no ja jestem na kąpielisku, tylko że kąpielisko wtedy jest nieczynne, tak? No więc wchodzimy do wody wtedy, jeżeli na kąpielisku powiewa biała flaga.
3: Moje pokolenie o ratownictwie wodnym najwięcej dowiedziało się z emitowanego kiedyś w telewizji znanego serialu na całym świecie, czyli Baywatch. Narastały, zresztą w ubiegłym roku też o tym rozmawialiśmy, że przez wiele lat narastały takie mity na temat ratowników i ratowniczek coraz częściej dzisiaj. Kiedyś to raczej męska domena była. Ale dzisiaj patrząc na kąpielisko, bo trzymamy się tej wersji, że zostajemy na kąpieliskach, nie da się nie zauważyć ratownika. To przepisy nakładają na organizacje zajmujące się ratownictwem wodnym charakterystyczne mundury, które, czy uniformy, które ratownicy mają na sobie, że oni muszą być widoczni, bo te pomarańczowe spodenki, czy czerwone kiedyś od zawsze były charakterystyczne.
4: Kiedyś kolorem ratowników był kolor pomarańczowy. Teraz w związku z tym, że myśmy weszli do systemu ratownictwa, ogólnego systemu ratownictwa, więc przebrano nas w kolor czerwony. Więc na plaży, no ktoś też może mieć czerwoną koszulkę, ale na plaży dyżur pełni osoba, która jest ubrana na czerwono i ma napis na koszulce, kurtce, czapeczce: ratownik. No kiedyś był to ratownik WOPR napis, teraz nie, teraz ogólnie ratownik. Dlaczego? Dlatego, no tak jak powiedziałem, że mamy 120 podmiotów i mogą, tak jak i u nas w powiecie, nie tylko my ochraniamy kąpieliska tutaj w terenie, jest jeszcze nasza konkurencja, która no też ma prawo, że tak powiem, ochraniać i ochrania, więc czerwony strój z napisem ratownik. I to jest osoba, którą

0: mówi regulamin kąpieliska, wykonywanie poleceń jest rzecz święta. Nie dyskutujemy, a wykonujemy te polecenia. Więc tutaj dobrze jest się trzymać blisko ratownika, bo tak jak na przykład nad Jeziorem Białym, czy nawet na Żółtańcach, to tam też może być głowa przy głowie. Tam jest coraz więcej obłożenia, zresztą na każdym kąpielisku już teraz jest. Ludzie jednak korzystają z tej wody. I czy lepiej być, tak jak pan redaktor powiedział, gdzieś tam w ciszy pojedynczo, czy być jednak w grupie? Tutaj powiem tak, lepiej być w grupie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj funkcjonuje jeszcze tak zwana samoasekuracja, czy nawet wzrokowa. Bo ratownik może nie zauważyć, przy takiej ilości osób, ratownik może akurat patrzeć w drugą stronę kąpieliska, tak? Bo na 100 metrów kąpieliska, zgodnie z przepisami, przypada dwóch ratowników. To jest minimalna liczba, ale nikt nie rozszerza tej liczby, tylko każdy, no wiadomo, to się wiąże z finansami, ale wtedy niejednokrotnie jest tak, że ludzie zaalarmują, że coś się dzieje i lepiej zaalarmować niż próbować samemu ratować, bo nie zawsze wiemy, jak do tego tematu podejść.
1: W tym sezonie jeszcze za wcześnie, ale w poprzednich latach słyszeliśmy głównie nad morzem o tak zwanych łańcuchach życia, które kończyły się tragicznie dla niosących pomoc. Mówi pan o tym, że o tej samokontroli. Widzimy, że coś się dzieje w wodzie. Że ktoś sobie płynął nagle albo spadł z nieszczęsnych materacy, których na szczęście już coraz mniej, ale jednak są, ale pojawiają się inne urządzenia pływające, te pompowane deski. Jak w tej sytuacji reagować? Jak pomóc ratownikom, żeby ta pomoc była natychmiastowa i skuteczna?
0: Przede wszystkim zaalarmować ratownika. Jeżeli jest, zaalarmować i nie przeszkadzać. To jest, ratownik wie, co ma robić i wtedy, jeżeli na przykład ratownik poprosi, bo jeżeli jest wypadek nad wodą, to i ratownik, czy ratownicy muszą przystąpić do, powiedzmy, resuscytacji, no to na pewno któryś z ratowników poprosi, żeby zadzwonić na numer 112 i zaalarmować centrum CPR, że coś się dzieje nad wodą, bo ratownik nie ma wtedy czasu, żeby to zrobić. Ale przede wszystkim właśnie, jeżeli to jest coraz więcej, może tak, materace, to ratownicy sobie już dają radę, bo jak jest kąpielisko, to sobie oni to kontrolują, tak, żeby na kąpielisku wypływać, powiedzmy tylko do strefy dla nieumiejących pływać, więc do czerwonych boi. Jeżeli ktoś wypłynie za tą strefę, to raczej gwiżdżą i zwracają uwagę. To jest już skrajna głupota, przepraszam, że tak mówię, ale jak ktoś wypłynie na środek jeziora na materacu, bo raz, że te materace są coraz słabsze, bo wiadomo, że jest to chińszczyzna, która na powietrzu może sama z siebie, że tak powiem, się rozstrzelnić, ale teraz coraz więcej właśnie tych supów. Więc jeżeli wypływamy na tej desce, to przede wszystkim musimy być przywiązani do deski i zabezpieczeni kamizelką asekuracyjną.
1: No właśnie, te kamizelki ratunkowe, asekuracyjne, patrząc nad Jeziorem Białym, kilkukrotnie tam goszcząc w sezonie, chociaż strasznie tego nie lubię, bo jest za tłoczno, ale jeżeli się tam pojawię, sam się kiedyś przełapałem na tym, że wsiadłem na rowerek wodny bez kamizelki. Ona leżała obok, ale spojrzenie dzieci, które skarciły mnie wzrokiem, że to jest niebezpieczne, poprawiłem się i tą kamizelkę założyłem. Ludziom nadal się wydaje, że to jest jakiś, mówiąc młodzieżowo, obciach płynąć w kamizelce, bo w szczególności panowie mają tutaj taką kozacką fantazję i te kamizelki gdzieś tam na dnie leżą, ale w sytuacji, kiedy taki rowerek się przewróci albo inne urządzenie służące do pływania się przewraca, albo my przez nieuwagę poślizgniemy się i spadniemy z tego, ułamek sekundy może zaważyć na tym, że już nie wypłyniemy spod wody.
0: Oczywiście, że tak. Ogólnie ja to pytam, do czego służy kamizelka asekuracyjna? Ludzie z tą odpowiedzią kombinują.

0: przeważnie w życiu służy do siedzenia, bo miękko jest wtedy, tak? Na rowerku czy na kajaku. Nie, ją musimy mieć na sobie zapiętą odpowiednią kamizelkę, jeżeli chodzi o wielkość, bo niejednokrotnie jest tak, że w wypożyczalni brakuje na przykład kamizelek dla dzieci. Więc dobrze, to ten wypożyczalny, dobra, bierz pan tą dla dorosłego, ona jest bardziej wyporna niż ta dla dzieci, ale to jest bardzo złudne, bo takiej kamizelki nie dopasujemy do dziecka i niejednokrotnie ona będzie zapięta. Ale dziecko jak padnie do wody, a człowiek jak wpada do wody, to odruch bezwarunkowy jest taki, że podnosi ręce do góry. Dlaczego? Dlatego, że chce się wydostać. Więc tak jakby, no, chciałoby się, jak to mówią, tonący brzytwy się chwyta. Chciałby się czegoś chwycić. I wtedy, jeżeli takie dziecko w za dużej, niedopasowanej kamizelce wpadnie do wody, no to podnosząc ręce do góry wypłynie ta kamizelka do góry, a dziecko pójdzie na dno. To jest bardzo niebezpieczne teraz w przypadku, gdzie bardzo dużo jest rowerków z tymi zjeżdżalniami do wody. I rodzice nie zdają sobie sprawy, jak my podpływamy i zwracamy uwagę, że no, tatuś czy mamusia wypłynęli sobie na środek jeziora. Ludzie nie wiedzą, jaka tam jest głębokość, a to jest ponad 30 metrów, jeżeli mówimy o Jeziorze Białym. I spuszczają te dzieci na tej zjeżdżalni, no, no ale proszę pana, no ale dziecko jest zabezpieczone kamizelką. Ta kamizelka jest na chłopa 120-kilowego, a nie na dziecko, więc nie zdają sobie sprawy, że kamizelka może wypłynąć, a dziecko może pójść pod rowerek na przykład, tak? Więc tutaj o tym należy pamiętać. Dlaczego na przykład dzieci są bardziej już zdyscyplinowane niż dorośli? Bo my właśnie codziennie, można powiedzieć już teraz, na koniec roku, bo mniejsze są, powiedzmy, obciążenia, jeżeli chodzi o szkoły, więc jesteśmy zapraszani, jutro też, już od 8 jesteśmy w jednym z przedszkoli i my tam te dzieci szkolimy. I niejednokrotnie jest tak, że rodzic, bo spotykamy się gdzieś tam na w akwaparku na przykład, że dziecko podbiega, wita się, bo pamięta nas i rodzic podchodzi i mówi, no wie pan, ale dziecko mi przeszkoliło, jaka kamizelka powinna być. Dzieci bardziej chłonni są tych wiadomości, ale i sobie przyswajają te wiadomości. I to jest właśnie to, że prewencja, jeszcze raz prewencja. I dzieci potrafią uczyć już dorosłych, a nawet zawstydzać. I to jest bardzo dobre.
1: To teraz nie będziemy nikogo zawstydzać, proponując kolejną przerwę muzyczną, a po niej wrócimy do pytań nie tylko już o ratownictwo wodne, ale o nasze codzienne funkcjonowanie w kwestii bezpieczeństwa.

0: Bonton Radio. Weekend.
1: I kontynuujemy rozmowę z prezesem Chełmskiego WOPR-u Andrzejem Klaudelem. WOPR od kilku już lat kojarzy się nie tylko z ratownictwem wodnym, nie tylko plażą, ale również działaniami z tą prewencją w zakresie pierwszej pomocy. Przed nami weekend, w który też będziecie szkolić z pierwszej pomocy, czyli motokropla nad Zalewem Żółtańce. Nie ma mowy, nie ma prawa pojawić się ratownik wodny, który nie ma ukończonych kursów pierwszej pomocy.
2: No to wynika właśnie z ustawy. Ja mówiłem, że ratownik wodny, to żeby zostać ratownikiem wodnym, no to musi być osoba dorosła, więc musi być pełnoletnia i musi przejść kurs stricte ratownika wodnego, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. No i akurat w tą niedzielę ratownicy, to ponad 50 osób zdawało egzaminy, bo jedni na kończąc ten pierwszy kurs, ale każdy ratownik wodny czy skwalifikowanej pierwszej pomocy co 3 lata musi przechodzić egzamin, tak zwaną recertyfikację. Więc co 3 lata zdaje się egzamin i z wiadomości, i z umiejętności. Więc każdy ratownik wodny musi te umiejętności i mieć przyswojone i zdać ten egzamin. I prócz tego jeszcze dodatkowe uprawnienia, tak jak mówiłem. My akurat szkolimy na uprawnienia sternika motorowodnego, no bo ja sobie nie wyobrażam. Zresztą tu jest to sprawa dyskusyjna, czy na wyposażeniu kąpieliska powinna być motorówka, czy nie. Ja uważam, ja tak interpretuję prawo, że jeżeli jest w rozporządzeniu, że na każde 400 metrów ma być łódź motorowa, to ma być. Czy to kąpielisko ma 400 metrów, czy 40 metrów. Więc ta motorówka

0: powinna być. Więc tutaj w tym momencie te uprawnienia ratownicy wodni muszą mieć. Jeżeli nie mają tych uprawnień, chociażby jednego z tych trzech wymienionych przeze mnie uprawnień, to nie jest się ratownikiem wodnym. A przede wszystkim dla mnie to mówię, wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i wiedza i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, to są te dwa kluczowe elementy, które ratownik powinien mieć opanowane i przede wszystkim szkolić się. Ciągle doszkalać się w tym zakresie.
1: No właśnie, jak będzie wyglądało to szkolenie dla mieszkańców regionu? Bo to, że pojawicie się na motokropli, to jedno. Tutaj wchodzi w grę już, zerkam na plakat tutaj na biurku, Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, czyli to już są systemowe działania, które mają szkolić przeciętnego obywatela z zakresu pierwszej pomocy, tej podstawowej, której należy użyć, czy należy udzielić w sytuacji awaryjnej. To może być poważniejsze skaleczenie w miejscu pracy, to może być wypadek komunikacyjny, czy zwykła przewrotka na hulajnodze. Czego mogą się spodziewać goście motokropli w tym roku?
0: Znaczy, my już cyklicznie bierzemy udział w tej motokropli i tam, można powiedzieć, dwutorowo wystawiamy swój punkt z podręcznym sprzętem i właśnie z fantomem, że można sobie przeszkolić, ale i też pokazy, będą pokazy ratownictwa, tak jak co roku. No, w tym roku jeszcze atrakcją będzie, że dla tych, którzy zdecydują się przystąpić do, powiedzmy, do fantoma, do resuscytacji, czy tam spróbować, będą dodatkowe przejażdżki motorówką. To już jest to 20, więc w sobotę, o różnych porach. Jest to ogólnopolska akcja właśnie w ramach tej Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, zgodnie z rozporządzeniem czy z decyzją MSWiA. W całej Polsce 20 będzie właśnie ta akcja szkolenia ludności z pierwszej pomocy przedmedycznej. To znaczy resuscytacja, pierwsza pomoc odnośnie krwawień, jakichś tam nagłych wypadków na... To nie tylko nad wodą. Tutaj będą też punkty, taki punkt zapraszam, będzie w tym roku i w tą sobotę między 11 a 14 przy Chełmskiej Bibliotece. Ponadto my wystawiamy, jako że mamy ten teren działania, mamy cztery powiaty, więc w każdym dużym mieście, więc w Chełmie, to już powiedziałem, przy bibliotece, dodatkowo przy motokropli, więc na Żółtańcach. Ponadto w Krasnymstawie, właśnie akurat jest w szkole numer 1 podstawowej w Krasnymstawie, jest pływający weekend, gdzie również w sobotę będzie ten temat i będzie fantom, będą nasi ratownicy. Dodatkowo w Łukowie nad zalewem Zimna Woda, tam też nasi ratownicy, bo tam my też obsługujemy to kąpielisko, będą szkolili ludność. No i we Włodawie, też przy gminnej imprezie w Stawkach, będą nasi ratownicy i będą to nie tylko nasi ratownicy, bo będą też i służby mundurowe, wiadomo, podległe ministrowi sprawy wewnętrznych i administracji, więc wojsko, straż pożarna, policja, ale wojsko też również w to się włącza, w tę akcję, służba więzienna, więc wszystkie służby mundurowe będą zaangażowane w ten jeden dzień. My poza tym, my i tak szkolimy i prewencyjnie szkolimy, jednostki oświatowe, przedszkola, szkoły, obozy, półkolonie, kolonie. Robimy to przez okrągły rok. I to daje efekty, że dzieci podchodzą, już wiedzą, może teoretycznie, mniej praktycznie, może bardziej teoretycznie. I tu zachęcam właśnie osoby dorosłe, bo niektórzy, a ja wiem, jak to się robi, ale nie chcę uklęknąć przed tym fantomie, pokazać, jak to się robi, albo spróbować, bo jakby przyszło co do czego, no to mówię, to może być tak, że to nie tylko woda. Możemy iść na chodniku, mamy chociażby wywróconą

0: osobę poszkodowaną, nie wiem, na hulajnodze, której trzeba udzielić pomocy. Więc, a być może wtedy warto by było zbadać puls, oddech, jak to się robi. My to będziemy w sobotę wszystko, wszystkich, którzy chętnych, szkolić. I oby jak najwięcej było tych osób chętnych.
1: Tak już na zakończenie, mówimy o tym szkoleniu ludności cywilnej. One, te szkolenia są cykliczne, one się pojawiają o różnych porach roku. Ale ja chciałbym teraz zapytać o inne szkolenia. Kiedy tutaj przyszedłem do siedziby WOPR-u, żeby z panem porozmawiać, była grupa młodzieży, przyszłych ratowników. W pewnym momencie różne służby zastanawiały się, co to będzie w przyszłości, bo dzisiaj młodzież jest taka, a nie inna. Może zabraknąć chętnych do wojska, do policji, do Straży Granicznej. Te służby w pewnym momencie miały prawdziwe problemy z naborem. Było dużo wakatów. W policji do dzisiaj jest sporo wakatów. Brakuje młodych ludzi chętnych do tego, by zostać ratownikiem, by bezinteresownie nieść pomoc nad wodą i nie tylko nad wodą?
0: Powiem tak. Ogólnie ratowników wodnych brakuje. Brakuje, bo coraz więcej mamy tych kąpielisk, coraz więcej mamy pływalni i ogólnie w Polsce, no część, tak jak powiedziałem, wyjeżdża gdzieś tam za granicę, to ogólnie brakuje. Ale chętnych jest jednak... No można powiedzieć, to jest taka grupa, że my szkolimy, jako rejonowy WOPR, już nie mówię o innych podmiotach, że około 50 osób, minimum 50 osób szkolimy. My mamy właśnie, prowadząc te szkolenia już od 12 roku życia, my sobie tych kandydatów, że tak powiem, przygotowujemy, że już w 12 roku młodszy ratownik, w 15 roku ten ratownik WOPR-u, w 16 roku może zrobić, bo od 16 roku sternika motorowodnego, więc to szkolenie jest tak rozłożone w czasie. Jest to i finansowo, bo no, nie oszukujmy się, takie wyszkolenie ratownika to kosztuje na dzień dzisiejszy ponad 4000 zł. Czy to jest dużo, czy mało? No nie jest to mało, ale ratownik... Może to też nie jest, niektórzy idą, no, ja jak 50 lat temu szedłem do bawić się w to ratownictwo, to dla idei, tak? Może, nie wiem, dla tego, żeby być potrzebny, może i dla dziewcząt, tak? Bo to zawsze...
1: To już w tamtym roku ustaliliśmy.
0: Dokładnie tak. Teraz, no powiem tak, pomimo tego, że ratownicy, że my musimy... o tę obsługę kąpielisk walczyć, a to jest złe, bo są to różnego rodzaju przetargi, jakieś tam powiedzmy cenowe przepychanki, kto da nie więcej, tylko kto da mniej. No więc wtedy wygrywa tę obsługę tych kąpielisk. To jest złe dlatego, że jak my dajemy mniej, to nie możemy dać więcej ratownikom. I mnie to, no nie jest to dobra sytuacja, ale w sumie, jeżeli ratownik taki chce popracować, no to jest na przykład studentem, czy tam uczniem do 26 roku życia, no to nie płaci podatków, no więc nawet może wyciągnąć na rękę około 7000 zł. Więc to też, że tak powiem, jest jakiś czynnik, który no, pewną grupę tej młodzieży no, pcha w tym kierunku. Chyba, no, a niektórzy nawet przygotowując się na studia, no to też, żeby sobie dorabiają. Tak jak u nas sobie studenci dorabiają w akwaparku, ale obsługujemy na przykład też taki mały akwapark w Lublinie, to też nasi ratownicy, nie tylko nasi ratownicy, przez cały okrągły rok mogą sobie dorobić, że tak powiem, do swojego budżetu. I to jest też dobre. Tylko, że według mnie zarabiają zbyt mało. A dlaczego? No dlatego, że musimy my przystępować do przetargów i dawać tyle, żebyśmy to wygrali.
1: Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, wiadomo, że chodzi o pieniądze. Niestety stare porzekadło się sprawdza. Panie prezesie, ja mogę tylko liczyć tego, żebyście się strasznie nudzili nad

0: Czyli na kąpieliskach nad Jeziorem Białym wygraliśmy te kąpieliska gminne i w tym roku to było takie trochę chore, tak powiem, bo my i tak byliśmy od 2013 roku, jesteśmy przez lipiec i sierpień, mamy dyżury całodobowe na swojej bazie. No i różne były podmioty i niejednokrotnie było tak, że do nas ratownicy dzwonili, bo nie mieli motorówki. W tym roku obiecuję, że będą co najmniej dwie motorówki. Jedna będzie na kąpielisku na pewno, druga będzie na bazie. I myślę, że powiem tak, jak w niedzielę obsługiwaliśmy ten triatlon, to starzy wyjadacze nad Jeziora Białego cieszą się, że znowu WOBR wraca nad Jezioro Białe. Ja też się cieszę.
1: I abyście nie musieli po nikogo wypływać, aby wszystko odbyło się bezpiecznie. Przypomnę Państwu, że dzisiaj rozmawiałem z prezesem chełmskiego WOPR-u Andrzejem Klaudelem, legendą chełmskiego ratownictwa wodnego. Dziękuję pięknie za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. No i do zobaczenia nad wodą.
1: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul. Dziękuję. I zapraszam.

0: już ponad 1000 interwencji strażaków w związku z burzami, co z przyjazdem Wołodymyra Zełenskiego na konferencję o odbudowie Ukrainy, a na koniec oczekiwanie na kwitnienie niezwykłej rośliny. Miriam Lipińska. Rośnie liczba interwencji strażaków w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Tylko dziś wyjeżdżali ponad 1000 razy. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce. Tam była co czwarta interwencja. Sporo pracy mieli też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana. Ostrzeżenia przed burzami cały czas obowiązują na zachodzie kraju, na wschodzie i południu. Wołodymyr Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku, poinformował szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha. W tle jest rosnące napięcie na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Ordery zwrócili w geście solidarności z Zełenskim trzej byli prezydenci: Leonid Kuczma, Petro Poroszenko i Wiktor Juszczenko. Sprawę obecności ukraińskiego prezydenta na konferencji komentują polscy politycy.
1: Jeżeli faktycznie by chciał dobrych stosunków z Polską, to oczywiście powinien przyjechać. Jeżeli chce robić interesy, jeżeli chce, żeby Polska odbudowywała Ukrainę, to powinien przyjechać, ale uważam, że on wcale tego nie chce.
2: Na pewno nie skorzystamy na tyle, na ile moglibyśmy skorzystać z kontraktów na odbudowę Ukrainy. Myślę, że eskalacja, do której dzisiaj prowadzi prawa strona sceny politycznej, jest po prostu kosztowna finansowo.
0: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Joanna Mucha, niezrzeszona. A rok temu podobna konferencja odbyła się w Rzymie. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzierać bardzo intensywną woń padliny.
3: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
0: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, ogród będzie otwarty dłużej. Burze jutro jeszcze w południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach słonecznie, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.

Dzisiejszy wieczór to przedostatnia audycja w tym sezonie. Muzyczne fantazje w Radiu Bon Ton, niedziela, godzina 20. Zawsze o tej porze i zawsze przed mikrofonem Tomasz Skibiński. Słuchamy rocka progresywnego i pokrewnych gatunków. A mówię przedostatnia audycja ze względu na to, że zawsze lipiec, sierpień to przerwa. Muzyczne fantazje też odpoczywają i prowadzący również. A poza tym na wakacje ukazuje się mało płyt, wy wyjeżdżacie, nie bardzo się chce słuchać radia. No i powracamy później od września po to, żeby cieszyć się znowu nową muzyką, nowymi wydawnictwami, nowymi płytami. Nie zapowiada się jak na razie ta jesień bardzo rewelacyjnie, no ale poczekajmy chwilę i na razie bądźmy tu, gdzie jesteśmy. Do jesieni jest jeszcze sporo czasu, a pogoda za oknami świetna, więc doskonale do tej pogody będzie pasował ten utwór.

Easy Lover to dla mnie jeden z najlepszych utworów w historii muzyki pop. Ma tak niesamowity groove i tak niesamowity klimat. No, chce się od razu aż wstać i prawie że tańczyć. No i dodatkowo ta perkusja. Phil Collins oczywiście. Easy Lover na dobry początek wakacyjnej, w takiej prewakacyjnej audycji Muzyczne Fantazje. Dzisiaj jej nowości nie będzie. Będzie jedna płyta wydana jako nowa, ale to wersja zremasterowana płyty już dawno, dawno istniejącej. No i będą dwa potężne, duże bloki i zaczekajmy, co to będzie, bo pierwszy blok to będzie utwór trwający 40 kilka minut. Sięgniemy głęboko do historii, chyba jeszcze nie słuchaliśmy nigdy razem tej kompozycji, tej suity. No i później jeszcze jedna, już krótsza, bo 30-minutowa. Ale skoro zaczęliśmy od Phila Collinsa, no to pozostańmy jeszcze przy nim. I jeszcze dwa utwory. I don't care anymore, it doesn't matter to me.

Wydaje mi się, że zbyt wcześnie Phil Collins zakończył swoją karierę muzyczną, no ale na dłużej nie pozwalało mu zdrowie. W przeciwieństwie do chociażby takiego Steve'a Hacketa, który świetnie się ma, gra, śpiewa, no to Phil Collins zachorował. Najpierw kręgosłup, później noga, później coś tam jeszcze. No jest niestety w bardzo złej kondycji, chociaż teraz troszeczkę lepszej, ledwo chodzi. No wygląda na bardzo, bardzo starego człowieka, ale z drugiej strony, jak tak popatrzeć, on stał się żywą legendą i jeżeli miałby później nagrywać płyty, które by były coraz słabsze, bo tak zwykle jest niestety z wiekiem i by się powtarzał w tych płytach, tak jak chociażby zespół Yes, a może i też częściowo Steve Hackett, no to może lepiej zejść ze sceny w chwale niepokonanym i zostawić po sobie tylko to, co najlepsze. No tak wybrał, a może za niego wybrało życie. Jak patrzę na spis utworów i w zasadzie, to do końca audycji dzisiejszej pozostały nam trzy muzyczne cykle, tylko i wyłącznie, no ale no po to są audycje takie przedwakacyjne, żeby grać muzykę, mało mówić, a cieszyć się i słuchać wspólnie utworów, odkrywać na nowo te utwory, które kiedyś już znaliśmy. Ale na razie płyta, która została wydana ponownie jako wersja deluxe, co jest bardzo modna, i jako nowy remix.

To zespół Marillion i płyta Marillion.com, która jeszcze do tej pory, chyba wszystkie już płyty Marillion zostały wydane jako wersja deluxe, nowe remiksy, a ta dopiero teraz ukazała się właśnie w piątek. Nagrana została, wydana została w roku 99. Marillion.com, wtedy internet rozkręcał się na poważnie i wiele zespołów nagrywało płyty zatytułowane nazwa zespołu .com, tak jak i też Jethro Tull, było jethrotull.com. W każdym razie to jeden ze słabszych albumów moim zdaniem Marillion. Kilka dobrych utworów na pewno się tu znajdzie, trzy w zasadzie, takie, które warto, żebyśmy wspólnie posłuchali. Pierwszy Enlightened za nami, a teraz przed nami dwa długie utwory, Interior Lulu, 15 minut, doskonały, znakomity, a później House, utwór, w którym została użyta trąbka i to jedyny utwór Marillion, w którym została użyta trąbka. Do tej wersji deluxe jeszcze dołączono koncert promujący to wydawnictwo wtedy, w tamtych czasach, w 99 roku. Pewnie do tego koncertu gdzieś tam kiedyś wrócimy i posłuchamy z niego muzyki, ale dzisiaj album studyjny, no i teraz te dwa długie utwory. Marillion.

Za saksofonem nie przepadam, ale lubię saksofon, ale nie tak jak trąbkę, bo trąbkę uwielbiam w muzyce. To trochę przypomina w King Crimson utwór Islands. Marillion, zremasterowana płyta Marillion.com, Enlightened Interior, Lulu i House. No a teraz chciałam zaprezentować 43-minutową suite i tak mi lśniło niedawno, że nigdy nie słuchaliśmy wspólnie The Snow Goose zespołu Camel w całości. Na początek posłuchamy wersji przede wszystkim tej oryginalnej, chociaż zremasterowanej w 2023 roku, bo zespół nagrał też jakiś czas temu powtórnie tą suite. Ale posłuchamy oryginału. I teraz kilka ciekawostek, niech już się zaczyna, bo to powoli się rozkręca. Kilka ciekawostek na temat tej płyty. To była trzecia płyta zespołu, 75 rok. Zespół postanowił sięgnąć po nowelę Paula Gallica, The Snow Goose, i zinterpretować ją muzycznie. To opowieść o rannym ptaku, niespełnionej miłości i dramacie ewakuacji Dunkierki. No i zespół zabrał się do pracy. Napisano teksty piosenek nawiązujące do dialogów i fabuły książki. Jednak gdy menadżerowie Camel skontaktowali

insekty mieszkającego w latarni morskiej. Klawisze ilustrują Fritę, młodą, zagubioną dziewczynę, która przynosi rejaderowi ranną gęś. Dosłucha się płytę chronologicznie, słychać rozwój akcji. Od pierwszego spotkania bohaterów, Fritha, przez lot ptaka, Flight of the Snow Goose, przygotowania do wojny, Preparation, aż po dramatyczny finał ewakuacji żołnierzy z Dunkierki, gdzie Rayador ginie, ratując innych, a gęś odlatuje. Utwór La Princesse Perdue. No to słuchamy. 40 kilka minut muzyki, wstęp już za nami. To będzie 16 takich drobnych fragmentów. Oczywiście wszystkie się będą łączyły. Nie będę mówił tytułów. Niech muzyka gra. To naprawdę piękna płyta. A co ciekawe, to klasyka rocka progresywnego i wtedy, w tamtym czasie, to był wielki, wielki sukces komercyjny zespołu. Camel.

Mam nadzieję, że ta muzyka wpisała się idealnie w tą piękną letnią noc i że wywołała w was jakieś pozytywne emocje, bo to płyta naprawdę ponadczasowa, piękna i wyjątkowa. The Snow Goose i zespół Camel. No to prawie koniec. Jeszcze jedna duża suita na koniec. Ostatni raz słuchaliśmy chyba 6-7 lat temu, jak sprawdzałem, tego utworu. Będzie to Transatlantic i utwór All of the Above. Od tego się wszystko zaczęło. Rok 2000. W ogóle całą pomysł powstania zespołu Transatlantic to Mike Portnoy. On pierwszy zapragnął mieć taką grupę, która by grała klasyczny rock progresywny. Później skontaktował się z Neilem Morrisem, no i dokoptowano do zespołu Roina Stolta i Pita Chiawassa. Wszystko bardzo się dobrze złożyło. Oni idealnie się do siebie dopasowali. My szybko nagrali materiał. No i płyta wtedy absolutnie klasyczna już teraz, absolutnie wywołująca u mnie wiele, wiele pozytywnych wspomnień 26 lat temu, bo to było wielkie odkrycie. Muzyka, o której zawsze marzyłem, żeby taka właśnie była, taka wielka, tak potężna. No i to się wtedy stało. Jak usłyszałem po raz pierwszy All of the Above, to mnie zamurowało, tak jakbym podświadomie czekał, że kiedyś taka muzyka powstanie. 30 minut 59 sekund. Za wspólnie spędzone 2 godziny dziękuję, Tomasz Skibiński. Słuchamy Transatlantic i spotykamy się za tydzień. Dobranoc!

0: Tylko ja.
1: Onton Radio. I wszystko gra.

tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

słuchacie Bonton Radio.